Na naszych zegarach minęła godzina 16, a to znak, że czas rozpocząć nasze piątkowe spotkanie na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem będzie dziś z Państwem ojciec Mateusz Kiczko, Chrystos Woskresie. Nasza radiowa koleżanka Julia Ochrymiuk w tym roku przystępuje do egzaminów maturalnych, dlatego dzisiaj będę miał przyjemność spędzić z Państwem to piątkowe popołudnie, ale w kolejny piątek ponownie Julię Ochrymiuk usłyszymy na naszej antenie. A dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego apostoła i ewangelistę Marka. Ewangelista Marek był jednym z czterech ewangelistów i według tradycji był autorem najstarszej Ewangelii w Nowym Testamencie. Uważa się, że był uczniem świętego Piotra i spisał jego nauki o życiu Jezusa Chrystusa. Działał jako misjonarz w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, między innymi w Egipcie. Jest uznawany za świętego wielu cerkwi chrześcijańskich, a jego symbolem jest lew. Żywot świętego Marka będzie można usłyszeć na naszej antenie tuż po godzinie 17. Teraz natomiast psalm 103 w wykonaniu mnichów Jabłczyńskiego Monasteru, a za chwilę przedstawimy plan naszego dzisiejszego spotkania.

Za nami psalm 103 w wykonaniu mnichów z monasteru świętego Onufrego w Jabłecznej, a w naszym dzisiejszym programie za chwilę kalendarium i zaproszenie na uroczystości poświęcenia krzyży na cerkiew w miejscowości Karakule niedaleko Białegostoku. Później fragmenty czytań Pisma Świętego i słowo pouczenia do Ewangelii, które przygotował na dzisiaj ojciec Krzysztof Wojcieszuk. O godzinie 16:45 Anna Radziukiewicz, zastępca redaktora Naczelnego Przeglądu Prawosławnego, będzie mówić o nowym numerze tego miesięcznika. O godzinie 17:00 serwis informacyjny Radia Ortodoksja, następnie Żywoty Świętych, fragment książki i powtórka audycji Ciekawe Podlasie. Po godzinie 18:00 akafist do świętego Paisjusza Hagioryty, a zaraz potem audycja stworzona przez dzieci i młodzież z niepublicznej szkoły świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. I po godzinie 20:00 zapraszamy na rozmowę z Maksymem Fionikiem z Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, z którym rozmawiać będziemy o zbliżającej się majowej pielgrzymce młodzieży na Świętą Górę Grabarkę. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan naszego dzisiejszego spotkania. Zachęcamy do pozostania z nami. Nasz program nadajemy do godziny 21:00.

Mamy dziś piątek, 8 maja 2026 roku. Dziś Cerkiew Prawosławna w sposób szczególny wychwala świętego apostoła i ewangelistę Marka. Oprócz tego dziś wspominamy również świętego Macedoniusza II, świętego Marka, a także świętego Sylwestra Obnorowskiego, który zmarł w 1396 roku.

Drodzy bracia i siostry, serdecznie zapraszamy i przypominamy o uroczystościach poświęcenia krzyży, które odbędą się już w najbliższą niedzielę 10 maja o godzinie 17 na placu przy cerkwi w Karakulach. Krzyże zostaną umieszczone na kopułach powstającej świątyni jako znak wiary i Bożej opieki nad całą okolicą. Uroczystością będzie przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki Gdański Jakub, a także Jego Ekscelencja biskup supraski Andrzej. Wszystkich wiernych i mieszkańców serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy już w najbliższą niedzielę 10 maja, początek o godzinie 17 na placu przy cerkwi w Karakulach.

0: Przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment z Dziejów Apostolskich z rozdziału 10, a także fragment Ewangelii według Świętego Jana z rozdziału 8, wersety od 21 do 30. Teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Czytania Pisma Świętego.
1: Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki, i zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni. Apostołowie i bracia przybywający w Judei dowiedzieli się, że również poganie przyjęli Słowo Boże. Kiedy Piotr przybył do Jeruzalem, ci, którzy byli pochodzenia żydowskiego, robili mu wymówki. Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych, mówili, i jadłeś z nimi. Piotr więc zaczął wyjaśniać im po kolei. Modliłem się, mówił, w mieście Jafie i w zachwyceniu ujrzałem jakiś spuszczający się przedmiot, podobny do wielkiego płótna czterema końcami opadającego z nieba, i dotarł aż do mnie. Przyglądając mu się uważnie, zobaczyłem czworonożne zwierzęta domowe i dzikie, płazy i ptaki podniebne. Usłyszałem też głos, który mówił do mnie: zabijaj, Piotrze, i jedz. Odpowiedziałem: o nie, Panie, bo nigdy nie wziąłem do ust niczego skażonego lub nieczystego. Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi: nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Powtórzyło się to trzy razy i wszystko zostało wzięte znowu do

0: Rzecze Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego. Ja odchodzę i będziecie mnie szukali, i w grzechu waszym umrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy przyjść nie możecie. Mówili więc Żydzi, czy sam siebie zabije? Bo mówi, dokąd ja odchodzę, wy przyjść nie możecie? A mówił im, wy jesteście z tego, co niskie. Ja z tego, co wysokie jestem. Wy z tego świata jesteście, ja z tego świata nie jestem. Powiedziałem więc wam, że umrzecie w waszych grzechach. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, umrzecie w grzechach waszych. Mówili więc mu, kim ty jesteś? Powiedział im Jezus, początkiem tym, który mówi wam. Wiele miałbym o was mówić i sądzić, ponieważ ten, kto mnie posłał, prawdziwy jest, a ja światu mówię, co od niego usłyszałem. Nie poznali, że o Ojcu im mówił. Powiedział więc im Jezus, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że sam z siebie nic nie czynię, ale tak mówię, jak nauczył mnie Ojciec mój. I ten, kto posłał mnie, ze mną jest. Nie pozostawił mnie samego, bo ja czynię zawsze to, co się jemu podoba. Gdy to mówił, wielu w niego uwierzyło.
1: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego, a już za chwilę ze słowem pouczenia do dzisiejszej Ewangelii zwróci się do nas ojciec Krzysztof Wojcieszuk, proboszcz Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku.

W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy w Chrystusie, bracia i siostry, przy mikrofonie ojciec Krzysztof Wojcieszuk. Swoje dzieciństwo każdy człowiek wspomina z przyjemnością. Niezależnie od warunków bytowych, a więc czy to biednie, czy bogato się żyło, dzieciństwo zawsze jest takie same. Czyli jakie? Beztroskie. Chociaż troski są i wtedy. Oczywiście nie takie jak w wieku dorosłym. Jednak troska zawsze jest troską. Bezpieczne jest dzieciństwo. Kto jednak nie pobił kolan w dzieciństwie? Kto nie rozbił głowy? To wszystko jednak, co nosiło negatywny odcień, znikało przed obliczem ogromnej prostoty i wiary. Dziecinnej wiary. Wiary we wszystko. W Boga, w ludzi, w postaci, z bajek. Właśnie z tego powodu dziecko jest tak naiwne. Wierzy wszystkiemu. Wielu złych ludzi to wykorzystuje, ale to właśnie dzięki tej prostocie i wierze we wszystko dzieciństwo ma ten niepowtarzalny smak i urok, który każdy z nas pamięta przez całe życie. Dlaczego? Spytam się was, drodzy słuchacze, jak i spytam się samego siebie. Bo wiara, niekoniecznie w Boga, nadaje sens życiu i daje człowiekowi szczęście. Każda dziedzina życia wymaga od człowieka wiary. Czy to budowa domu, a nawet zwykły remont, czy to daleka podróż i nie aż tak daleka, czy w końcu rzeźbienie, malowanie, rysowanie, wszystko to równocześnie i wymaga i daje człowiekowi możliwość wiary. Jeśli zaś wierzymy w Boga, w Jego cerkiew, jeśli wierzymy we wszystkie sakramenty cerkwi, to jesteśmy podwójnie szczęśliwi. W dzisiejszej Ewangelii mowa jest właśnie o wierze. Oto Chrystus zwraca się do swoich rozmówców, a byli to faryzeusze i znawcy Pisma Świętego, i mówi: ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Chrystus mówi o rzeczach bardzo trudnych. Nawet dzisiaj, kiedy to czytamy, do końca nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. W ogóle Ewangelia według świętego apostoła Jana Teologa jest trudna. Kiedy pierwsze trzy Ewangelie opisują proste sytuacje z życia Chrystusa i przekazują Jego słowa w sposób bardziej zrozumiały, Ewangelia według świętego Jana jest tajemnicza. Mówiąc o odejściu, Chrystus mówi o swoim odejściu z tego świata, a więc o swojej śmierci na krzyżu i że będą Go szukać. Przypomnijmy tylko, co działo się po krzyżowej śmierci Chrystusa i po Jego zmartwychwstaniu. Czego tylko nie robili wrogowie, Żydzi, aby ukryć fakt zmartwychwstania. Jak wszystkiemu zaprzeczali i prześladowali tych, co twierdzili, że widzieli zmartwychwstałego. Dalej mówi Chrystus, że w grzechach swoich pomrzecie. To wszystko, co przedsiębrali Żydzi, było grzechem. Już samo to, że nie uwierzyli, kładło na nich pieczęć grzechu. Oprócz tego nie pozwalali wierzyć innym. Do końca swoich dni walczyli z chrześcijanami, oni jak ich potomkowie. Dlatego pomarli w grzechach. Chrystus przestrzega ich przed tym. Więcej, słowa Chrystusa wywołują w rozmówcach pewien strach. Odpowiadają mu bowiem: czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? Z jednej strony nienawidzili Chrystusa i chcieli się Go pozbyć. Z drugiej ze wszech sił pragnęli odkryć Jego tajemnicę. Tajemnicę Jego cudów, Jego słów o Ojcu, Jego miłości do ludzi, Jego prostoty. Jakże to tak? On ma tę prostotę, a my nie? On niczego się nie boi. My natomiast wszystkiego. Chcemy się Go pozbyć, ale też chcemy wiedzieć, kim jest. Oto niby mamy nad Nim władzę, bo to my jesteśmy nauczycielami narodu.
On jednak nas przewyższa. Samo pozbycie się Jego, tego, który sam siebie nazywa Alfą i Omegą, w gruncie rzeczy nic nam nie da. Fakt, nie będzie nam więcej przeszkadzał w naszym spokojnym życiu. Jednak pozostawi nas w niewiedzy odnośnie siebie. Pozostawi nas z ogromnym pragnieniem tego, o czym nauczał, do czego nawoływał. Sprzeciwialiśmy się Mu, bo krytykował nas. Jego życie jest jednak dla nas ogromną zagadką.

czytelnikiem Ewangelii. Oto spotykają się dwa światy. Pomimo tego, że żyją obok siebie, nie mają ze sobą nic wspólnego. Z jednej strony ludzie nikczemni, zazdrości, bojaźliwi, mściwi. Z drugiej Chrystus, Bogo-człowiek, który chce wyzwolić tych ludzi właśnie z ich grzechów. Ludzie boją się Chrystusa. Boją się Jego wielkości, Jego czystości, prostoty. Boją się Jego wolności, gdyż w głębi serca bardzo jej pragną. Boją się, bo nie wierzą. Męczą się z tego powodu. Ich dusze pełne są arogancji i jakbyśmy to dzisiaj nazwali nihilizmu, a ten zabija. Chrystus za każdym razem chce wykrzesać z rozmówcy prostą wiarę, wiarę dziecka, które nie boi się, bo po prostu wierzy w to, co do niego mówią. Chrystus za każdym razem nawołuje do wiary w siebie, bo inaczej być nie może, bo inaczej będzie źle. Nie chcę straszyć, jednak taka jest i taka będzie rzeczywistość. Kto nie wierzy w Boga, w Chrystusa, ten sam siebie gubi. I nie ma innego wyjścia. Trzeba wierzyć. Chrystus cały czas właśnie mówi o tym. Miejcie wiarę we mnie. Wierzcie moim słowom, bo jestem Bogiem. Słowo ja jestem, jakie Chrystus używa w dzisiejszej Ewangelii, stanowi imię Boga. W Starym Testamencie Bóg nazywa siebie właśnie jestem, który jestem. Dla Żydów były to święte słowa. Zwykle kłaniali się do ziemi, kiedy to słyszeli. Wszystko, co mówił Zbawiciel, miało na celu wykrzesanie w słuchaczach wiary w Niego. Dzięki tej prostej wierze chrześcijanie uratowali się z ogromnej tragedii, jaką było zburzenie Jerozolimy w roku 70 naszej ery, które Chrystus niejednokrotnie przepowiadał. Przecież dopiero wtedy, gdy wszyscy chrześcijanie opuścili Jerozolimę, wojska cesarza Tytusa zburzyły miasto. Czyli kto uwierzył w słowa Chrystusa, ten przeżył. Kto nie uwierzył, zginął w swoim własnym grzechu niewiary. Również współcześnie wiara w Boga i wiara Bogu ocala człowieka. Z kolei niewiara zabija. Oto młody rodzic, który zapomniał, jak go wychowywano, jakie były wcześniej priorytety, jeśli nie uwierzy w to, że dyscyplina w wychowaniu to podstawa, może doprowadzić swoje dziecko do tragedii, a nawet przedwczesnej śmierci. Jakże to tak? Już mówię. Dla młodych małżonków rodzi się dziecko, chłopiec. Od razu staje się on oczkiem w głowie. Nic dziwnego. Małe dziecko wywraca dotychczasowe życie młodych małżonków do góry nogami. Nocne wstawanie, karmienie, przewijanie. W gazetach dużo mówi się o wychowaniu według nowych standardów. Że nie można krzyczeć, a co dopiero uderzyć. Że dla dziecka trzeba stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju i w niczym nie ograniczać. Matka i ojciec są święcie przekonani, że tak właśnie trzeba wychowywać. To, co było kiedyś, dzisiaj już się nie sprawdza. Trzeba żyć po nowemu. Czas nie stoi w miejscu. Dni idą, miesiące biegną, lata lecą. Chłopca oddają do przedszkola. Jeśli w domu nie nauczono go dyscypliny, konfrontacja z przedszkolem jest dla niego bolesna. Dla rodziców również. Jak to tak, panie mogą narzekać na ich syna? Przecież jest on ich oczkiem w głowie. W szkole też nie jest za wesoło. Nie jest źle, ale z małego chłopczyka, któremu wszystko wolno, powoli wyrasta młody mężczyzna, który wszystkiego się domaga właśnie od rodziców. Oni go przecież do tego przyzwyczaili. Nie ograniczali w niczym. Wszystko według nowych standardów wychowawczych. Domaga się więc ten oto młody mężczyzna samochodu, bo tylko co zdał egzamin na prawo jazdy. Rodzice oczywiście od razu kupują mu samochód, nie będzie przecież gorszy od innych. Pojemność 2,2, turbo diesel, 170 koni mechanicznych,

0: Samochód po prostu marzenie. Syn jeździ gdzie chce, ma dziewczynę. Ale jak to młodzi ludzie pokłócili się, wraca od niej zdenerwowany. Wszystkie swoje emocje przekazuje na samochód, czyli mówiąc prosto, pedał gazu wciska do podłogi. Na liczniku 160, zakręt. Do rodziców dzwoni policja. Głos w słuchawce pyta, czy taki, taki to państwa syn? Tak, to nasz syn. Przykro mi, zginął w wypadku. Sytuacja być może nie odnosi się bezpośrednio do dzisiejszej Ewangelii, ale pokazuje nam fenomen wiary lub jego brak. Ktoś być może zarzuci mi, że przedstawiam wszystko w czarnych kolorach, że wcale nie musi tak być, po co od razu wypadek. Zapewniam was, drodzy słuchacze, opisywana przeze mnie sytuacja to sytuacja z życia wzięta. Z kolei kwestie wychowania stawiam na pierwszym miejscu. Opisywani rodzice nie uwierzyli Bogu, który mówi przecież. Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go, w porę go karci. Opisywani rodzice nie uwierzyli, bo nie chcieli wierzyć. Wiara jest trudna, ponieważ zmusza do przełamywania utartych schematów. Jednak prosta wiara bardzo pomaga w życiu. Jeśli człowiek wierzy w Bogu, prosi Go o mądrość. I Bóg daje mu tę mądrość. Nie chodzi mi tutaj o wykształcenie, a właśnie o mądrość, dzięki której człowiek się zbawia i zbawia swoje dzieci. Wiara Chrystusowi, wiara w Jego cerkiew, że właśnie tylko tam jest prawda i zbawienie, taka wiara zbawia. Podam kolejny przykład, tym razem wiary w Boga. Oto pewien człowiek złamał rękę. Jego praca nie należała do lekkich, a więc tragedia. Jak będzie pracował? Wierzył jednak, że Bóg go nie zostawi. Wezwał baciuszkę, ten go posoborował, czyli dokonał nad nim sakramentu namaszczenia chorych. Ręka się wzrosła. Stała się jeszcze silniejsza, aniżeli była przed złamaniem. Oto co czyni wiara. Mógłbym podać wiele przykładów, kiedy prosta wiara zbawia ludzi. Nie o to jednak tu chodzi. Chodzi, drodzy bracia i siostry, o wykrzesanie w sobie świadomości, że Chrystus to prawdziwy Bóg, że cerkiew prawosławna to prawdziwa cerkiew, w której człowiek się zbawia, że bez niej, bez cerki człowiek nie może być szczęśliwy. Amin.
1: Za nami kazanie ojca Krzysztofa Wojcieszuka, proboszcza parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Mielniku. A my przypominamy, drodzy bracia i siostry, że tradycja prawosławia w Mielniku sięga już XIII wieku, a na przestrzeni wieków w Mielniku było kilka cerkwi. Obecna murowana cerkiew została tam wzniesiona w latach 1821-1823 na miejscu wcześniejszych drewnianych cerkwi zniszczonych przez pożary. Świątynia ta wyróżnia się sześcioma kopułami, zabytkowym ikonostasem i jest ważnym miejscem modlitwy dla wiernych tego regionu. Za chwilę na naszej antenie Anna Radziukiewicz, zastępca redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego.

0: W naszych cerkwiach jest już dostępne nowe, majowe wydanie miesięcznika Przegląd Prawosławny. Teraz na naszej antenie zastępca redaktora naczelnego tego miesięcznika Anna Radziukiewicz opowie o tym, co znajdziemy w tym najnowszym numerze.
1: Kłaniam się drogim słuchaczom Radia Ortodoksja. Czy warto sięgnąć po majowe wydanie Przeglądu Prawosławnego, kiedy wiosna wybuchła kwieciem i kiedy wszystko nas woła, by nasycać się tym cudem przyrody? Myślę, że warto. Dlaczego Mymkowie powracali do prawosławia? To chyba zasadnicze pytanie postawione w tym wydaniu Przeglądu Prawosławnego. Co spowodowało rewolucję w ich duszy? O tym pisze znawca problemu, duchowny historyk, w dodatku Łemko, ojciec dr Roman Dubec. Sumuje w swoim artykule. Zaraz po odzyskaniu niepodległości przez Polskę było około 100 prawosławnych Łemków, ale już w 1934 roku 17 577. Odchodząc od kościoła unickiego, tracili wszystko, co materialne, cerkwie, plebanie, parafialne pola i spokój tracili, bo przecież II Rzeczpospolita nie lubiła cerkwi prawosławnej. Niemal wszystko musieli budować od nowa. 13 kwietnia 1938 roku Ilustrowany Kurier Codzienny 1928, Ilustrowany Kurier Codzienny pisał: w cichości, niepostrzeżenie, bez rozgłosu, wydawałoby się z pozoru bez agitacji, a więc dla nas tym bardziej zastanawiająco, dokonuje się u najbliższego etnicznie sąsiada z mniejszości narodowej, między Rusinami, w Małopolsce Środkowej i Zachodniej, przewrót religijny, jakiego historia tego ludu nie notowała od lat przeszło 300. Piszemy o tym przewrocie z powodu setnej rocznicy, obchodzonej w tym roku, setnej rocznicy rozpoczęcia się procesu powrotu Łemków, Rusinów, inaczej do prawosławia. Nie ma człowieka, który przeżyłby życie bez nieszczęść i cierpień. Dlatego tekst ojca Konstantego Bondaruka jest do czytania wszystkim. Tytuł: Bóg dał i Bóg wziął. To o niezawinionym cierpieniu starotestamentowego Hioba. Wniosek z tekstu. Wszystko, co mamy, majątek, dzieci, zdrowie, jest darem Boga i wszystko może być nam przez Boga odebrane. Ale jak się z tym pogodzić bez złorzeczenia? Jak interpretować przyczyny nieszczęść? I czy interpretować? Dlatego warto przeczytać tekst, bo trudno opowiedzieć go w całości. Odwiedzamy Michałowo. Fakt. Tekst ma charakter społeczny. Traktuje o przyspieszonym rozwoju Michałowej gminy, za którym stoi odwaga burmistrza Marka Nazarko i Rady Miasta i Gminy. Nawet pójście pod prąd polityce państwa. Ale jest to dobry przykład tym, którzy zechcą także powstrzymywać degradację gospodarczą i demograficzną tak zwanej ściany wschodniej. W dodatku w Michałowie rośnie nowa drewniana cerkiew na cmentarzu, a jej budowę też wspierają samorządowcy. I bez dobrego gruntu trudno by było, żeby w sumie nie tak duża społeczność prawosławna zdecydowała się na wzniesienie cerkwi to drewnianej, bo na pewno o wiele prościej, łatwiej, taniej jest znieść cerkiew budowaną. Ale ta cerkiew uzupełnia szlak drewnianych cerkwi. W Michałowie, w Nowym Grodzie, w Juszkowym Grodzie, w Narwi, w Skicie, w Odrynkach, na cmentarzu w Odrynkach, w Łosińce i tak dalej, i tak dalej. Także jest to bardzo słuszna decyzja. Zaskoczenia starocerkiewną. A jeszcze dodam, że ten sam tekst opublikował również Ogólnopolski Tygodnik Opinii Przegląd, więc, że tak powiem, sława Michałowa może rozlać się po całej Polsce jako przykład. Zaskoczenia. Cerkiewno-słowiańscy.pl. Tytuł też zaskakujący, ale to w Łodzi z oddziałami w Koszalinie w Gdyni, czyli w tak zwanej rdzennej Polsce, powstało Stowarzyszenie Miłośników Starocerkiewno-Słowiańszczyzny i jej dorobku literackiego, jakże bogatego. I tę wiedzę, i zachwyt też. Po domach kultury, bibliotekach, uniwersytetach trzeciego wieku całej Polski rozsiewa Karolina Przytulska, Przytulska, Polkę, katoliczka, jak mówi o sobie, współzałożycielka Stowarzyszenia Starocerkiewni.pl. A my, jakże często chcemy się odciąć od swego dziedzictwa i wyrzucić cerkiewnosłowiański z liturgii, bo niezrozumiały, bo stary, bo niemodny. Wysyłam po naukę do pani Karoliny. Teolog, poeta, myśliciel, czyli Mikołaj Arsieniew. O tym wybitnym profesorze, związanym ze studium teologii prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego, wybitnym przedstawicielu srebrnego wieku rosyjskiej kultury i renesansu religijno-filozoficznego początków XX wieku, pisze, jak zwykle zajmująco, dr Witalii Michalczuk, też obecnie związany z Uniwersytetem Warszawskim. Po wspaniałym swoim warszawskim okresie, który bardzo cenił, wykładał profesor jeszcze na uniwersytetach w Paryżu i na znanych amerykańskich uniwersytetach. Wspominamy też wybitne postacie. Metropolitę Anatolia Grysiuka, uczonego, myśliciela, hierarchę, męczennika, urodzonego blisko naszej granicy, a jakże mało u nas znanego, urodzonego w Kamieńcu w 1880 roku, a zmarłego w wieku zaledwie 58 lat w sowieckim łagrze na Syberii. Wspominamy także profesora Włodzimierza Pawluczuka, piórem Ireny Borowik, socjologa, antropologa, dziennikarza, pisarza, teatrologa, takiego chłopca z rybą, który wszedł do Parnasu polskiej nauki. A dla mnie osobiście profesor był wybitnym opowiadaczem, a dziś to rzadki talent. Wspominamy i protoiereja Maksymiliana Stępowskiego, zmarłego w 1906 roku, budowniczego aż dwóch cerkwi w Augustowie. Nasza, powiem już, specjalistka o spraw ukraińskich, czyli Ała Matreńczyk, przedstawia ciąg dalszy walki z kanoniczną cerkwią na Ukrainie. Jej sytuacja jest dramatyczna. Autorka przywołuje opinię Wadima Nowińskiego, byłego deputowanego protodiakona kanonicznej cerkwi, który wskazuje na dużą odpowiedzialność za ten stan prezydenta Zełenskiego i patriarchy Konstantynopola Bartłomieja, co były deputowany wyraził w wywiadzie dla hiszpańskiego kanału Herodes. Mamy i wywiad z metropolitą czerkaskim i kaniewskim Teodozjuszem pod tytułem kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A w wywiadzie dużo o przemocy Raskolników i bezkarności wobec nich władz Ukrainy. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Polecałam do czytania majowe wydanie Przeglądu Prawosławnego.

O majowym numerze Przeglądu Prawosławnego mówiła Anna Radziukiewicz, zastępca redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego. A my jeszcze dziś usłyszymy na naszej antenie panią Annę Radziukiewicz, która będzie zapraszać naszych słuchaczy do Książnicy Podlaskiej na spotkanie. Więcej na ten temat już po godzinie 19 na naszej antenie.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja Prawosławnej Rozgłośni Radiowej. Na naszych zegarach zbliżamy się do godziny 17. Za chwilę serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy między innymi o molebniu w intencji Straży Pożarnej, który był sprawowany wczoraj w białostockiej katedrze.

Wiadomości w Radiu Ortodoksja. Mamy dziś piątek, 8 maja 2026 roku. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna w sposób szczególny wspomina świętego apostoła i ewangelistę Marka. Oprócz tego dzisiaj wspominamy również świętego Macedoniusza, świętego Marka oraz świętego Sylwestra Obnorskiego. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o uroczystościach ku czci świętego Jerzego Zwycięzcy na Nowym Mieście w Białymstoku, o molebniu w intencji Straży Pożarnej i poświęceniu krzyża w Karakulach. W minioną środę 6 maja w święto połowy Pięćdziesiątnicy oraz dzień modlitewnej pamięci świętego wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy, arcybiskup białostocki Gdański Jakub przewodniczył boskiej liturgii w cerkwi świętego Jerzego na białostockim osiedlu Nowe Miasto. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni, parafianie oraz licznie zgromadzeni wierni. Podczas małego wejścia arcybiskup Jakub nagrodził diakona Romana Sacharczuka prawem noszenia podwójnego orarionu, natomiast homilię po odczytaniu Ewangelii wygłosił ojciec Dawid Bartoszuk, wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. Po zakończeniu uroczystej liturgii sprawowane było nabożeństwo dziękczynne, molebień, podczas którego modlono się za proboszcza parafii ojca Mitrata Grzegorza Misiuka, radę parafialną, chórzystów, dobroczyńców oraz wszystkich wiernych uczestniczących w święcie parafialnym. W swoim słowie do zgromadzonych arcybiskup Jakub podkreślił, że cerkiew świętego Jerzego na stałe wpisała się zarówno w krajobraz miasta, jak i życie duchowe prawosławnych mieszkańców Białegostoku. Hierarcha przypomniał również początki budowy świątyni oraz zwrócił uwagę na trwające obecnie prace związane z budową domu parafialnego, który, jak zaznaczył, jest ważnym miejscem spotkań i integracji wspólnoty. Arcybiskup Jakub mówił także o znaczeniu świętego Jerzego dla współczesnych chrześcijan, wskazując jego postawę jako przykład odwagi, wiary i wierności Chrystusowi. Podkreślił, że choć dziś chrześcijanie nie doświadczają takich prześladowań jak w pierwszych wiekach, to nadal są wezwani do odważnego wyznawania swojej wiary i życia zgodnie z Ewangelią. Wczoraj w soborze świętego Mikołaja w Białymstoku sprawowany był molebień, nabożeństwo dziękczynne z okazji wojewódzkich i miejskich obchodów Dnia Strażaka. Nabożeństwu przewodniczył jego ekscelencja biskup supraski Andrzej, a zgromadzonych w świątyni gości powitał kapelan Straży Pożarnej ojciec Piotr Borowik. W modlitwie uczestniczyli również prawosławni kapelani Straży Pożarnej z całego regionu, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W swoim słowie biskup Andrzej wyraził wdzięczność strażakom za ich ofiarną służbę i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców. Hierarcha podkreślił, że służba strażaka jest szczególnym świadectwem chrześcijańskiej miłości bliźniego, ponieważ strażacy często narażają własne życie, by ratować innych. Zaznaczył również, że strażacy idą tam, skąd inni uciekają, a ich codzienna służba jest przykładem odwagi, poświęcenia i odpowiedzialności za drugiego człowieka. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. podlaski komendant Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Janusz Kondrat wraz z kadrą kierowniczą, przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, kapelani różnych służb mundurowych, poczty sztandarowe, strażacy zawodowi i ochotnicy, a także weterani pożarnictwa oraz rodziny funkcjonariuszy. Uroczystość była okazją do wspólnej modlitwy oraz podziękowania wszystkim, którzy każdego dnia pełnią odpowiedzialną służbę na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa. Serdecznie zapraszamy na uroczyste poświęcenie krzyży, które odbędzie się w najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 17 w cerkwi w miejscowości Karakule. Krzyże zostaną umieszczone na kopułach powstającej świątyni jako znak wiary i Bożej opieki nad całą okolicą. Uroczystością będzie przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki Gdański Jakub, a także Jego Ekscelencja biskup supraski Andrzej,
Wszystkich wiernych i mieszkańców serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu.

Za nami serwis informacyjny Radia Ortodoksja. Dzisiaj, drodzy bracia i siostry, w naszych wiadomościach mówiliśmy o uroczystościach w parafii świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku. Dlatego już teraz na naszej antenie modlitwa z akafistu do świętego Jerzego Zwycięzcy, a śpiewa chór parafii świętego Jerzego w Białymstoku.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja Prawosławnej Rozgłośni Radiowej. W naszym dzisiejszym programie za chwilę żywoty świętych, później fragment książki i audycja Ciekawe Podlasie, w której gościć będziemy Aleksandra Wasyluka. Po godzinie 18 zapraszamy do wspólnej modlitwy. Na naszej antenie będzie można usłyszeć akafist do współczesnego świętego, świętego Paisiusza Hagioryty. Po godzinie 19 audycja stworzona przez dzieci i młodzież z niepublicznej szkoły świętych Cyryla i Metodego, natomiast po godzinie 20 kolejny gość na naszej antenie, tym razem będzie to Maksym Fionik z Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, a z naszym gościem rozmawiać będziemy o zbliżającej się majowej pielgrzymce paschalnej młodzieży na Świętą Górę Grabarkę. Tak, drodzy bracia i siostry, wygląda plan dalszej części naszego piątkowego spotkania. Zachęcamy do pozostania z nami. Nasz program nadajemy do godziny 21.

0: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina liturgicznie świętego apostoła i ewangelistę Marka. Był on jednym z czterech ewangelistów i według tradycji jest autorem najstarszej Ewangelii w Nowym Testamencie. Uważa się, że był uczniem świętego Piotra i spisał jego naukę o życiu Jezusa Chrystusa. Działał również jako misjonarz w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich, między innymi w Egipcie. A więcej o życiu i twórczości świętego Marka już teraz na naszej antenie usłyszymy. Żywot świętego apostoła i ewangelisty Marka czyta Paulina Bojarska.
1: Dzisiaj Cerkiew liturgicznie wspomina pamięć świętego Marka, apostoła i ewangelisty. Święty i sławny Marek Apostoł, zwany także Janem, był synem pobożnej kobiety z Jerozolimy, Marii, która oddawała swój dom do dyspozycji apostołom na modlitewne zgromadzenia. Święty Piotr często tu przychodził i polubił Marka, którego nauczał wiary i ochrzcił, traktując go jak własnego syna. Marek był także kuzynem świętego Barnaby, apostoła, który zabrał go ze sobą, gdy wraz ze świętym Pawłem Apostołem wyruszył do Antiochii. W czasie tych podróży Marek pokornie służył obu głosicielom Ewangelii, troszcząc się o ich materialne potrzeby i przyjmując ich naukę. Gdy Marek dotarł do Perge w Pamfilii, ogarnął go lęk przed ciężarem czekającej go posługi. Oddzielił się więc od Pawła i Barnaby i powrócił do Jerozolimy. Święty Paweł, jak się przypuszcza, był tym zasmucony i gdy spotkali się w Antiochii, Barnaba chciał również zabrać Jana, zwanego Markiem, ale Paweł prosił, aby nie zabierał ze sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy. Między Barnabą i Pawłem wyniknął wówczas spór. Barnaba postanowił, wziąwszy ze sobą Marka, odpłynąć na Cypr, podczas gdy Paweł z Sylasem wyruszyliby nauczać w Syrii i Cylicji. Po 10 latach spotykamy Marka w Rzymie, który wraz z Arystarchem i Jezusem, zwanym Justusem, udzielał pomocy świętemu Pawłowi w więzieniu. Odszedł stąd, otrzymawszy błogosławieństwo wielkiego apostoła, na odwiedzenie chrześcijan miasta Kolosy. W czasie drugiego uwięzienia Paweł pisał do Tymoteusza, radząc wziąć ze sobą Marka. Jest mi bowiem przydatny do posługiwania, mówił. Wiemy także, że około 65 roku Marek znalazł w Rzymie świętego Piotra w tym samym czasie, gdy obaj koryfeusze apostołów zbliżali się do męczeńskiej śmierci. Światłość nauki Pawła na tyle przeniknęła do umysłów nowo nawróconych Rzymian, że błagali Marka, aby spisał tę boską naukę. Umocniony w widzeniu i otrzymawszy poparcie świętego Piotra, zabrał się do pracy i ułożył w prosty, żywy i krótki sposób opis czynów i słów Zbawiciela zgodnie z nauczaniem obu apostołów. Nie troszcząc się o literackie opracowanie i nie próbując odpowiedzieć na wszystkie pytania, które mogli zadawać się wierzący, zapisał wszystko, co jest potrzebne do zbawienia i poznania wcielonego Syna Bożego i nic więcej. Gdy praca ta została zakończona, święty Piotr posłał go do Egiptu, żeby zaniósł tam dobrą nowinę. Statek, na którym płynął, trafił na burzę, ale Marek uciszył ją swoją modlitwą i zszedł na brzeg na wyspie Pitiusa, naprzeciw Cylicji. Tam przyjął go gościnnie znany człowiek o imieniu Bassos, który został nawrócony na chrześcijaństwo przez apostoła Piotra w Antiochii. Dzięki jego poparciu apostoł doprowadził do światła prawdziwej wiary większość mieszkańców wyspy. Gdy Marek uszedł ze statku w Aleksandrii, jego sandały zniszczone przez długą podróż porwały się i oddał je do naprawy szewcowi o imieniu Anian. Ten człowiek, porażony niezwykłą jasnością wychodzącą z oblicza apostoła, zadrżał i ukłuł się w palec igłą, wołając: Boże jedyny! Święty Marek uleczył jego ranę i korzystając z okazji zaczął go nauczać o Bogu jedynym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Anian przyjął te słowa życia i ochrzcił swoją rodzinę, porzucił rzemiosło i wszystko, co go wiązało ze światem, żeby stać się najbliższym pomocnikiem apostoła. W tym wielkim mieście, centrum pogaństwa i helleńskiej kultury, nauczanie apostoła, proste i pozbawione pustych, retorycznych ozdobników, zadźwięczało jak uderzenie gromu, a jego cuda były spełnieniem proroctwa psalmisty, który powiedział: Pan daje słowo głoszącym z mocą wielką. Po tym, jak Marek imieniem Jezusa, który jest światłością świata, przywrócił wzrok niewidomemu, zaczęto do niego przyprowadzać chorych i opętanych, żeby położył na nich ręce. Widząc uleczenia dokonywane mocą Bożą, około 300 pogan jednego dnia poprosiło o chrzest. Na podobieństwo Chrystusa Marek wskrzesił syna wdowy, która ze łzami upadała do jego nóg, a tłum, widząc, że młodzieniec powstał z łoża śmierci, zawołał jak jeden mąż: jest tylko jeden Bóg, Chrystus, którego głosi Marek. W ten sposób zaczęły wyrastać nasiona apostolskiego nauczania. Marek dał podwaliny pod pierwsze obrzędy liturgiczne Eucharystii w kościele egipskim, wyświęcił Aniana na biskupa Aleksandrii, a do pomocy dał mu kapłanów Milesza, Sabiniusza i Kerdona, a także 7 diakonów i 11 innych duchownych niższej rangi, a następnie kontynuował apostolską posługę na zachodzie. Z Aleksandrii udał się do Mendezji i tam wypędził biesa z niewidomego dziecka. Rodzice odchodzący od zmysłów z radości podarowali apostołowi dużą sumę pieniędzy. Marek jednak odmówił przyjęcia daru i powiedział, że łaski Bożej nie zamienia się na pieniądze i poradził rodzicom, żeby rozdali je ubogim. Duża liczba pogan nawróciła się na chrześcijaństwo, dowiedziawszy się o tym cudzie. Wtedy Marek zbudował w tym mieście świątynię i ustanowił biskupa, prezbiterów i diakonów, a sam udał się do Cyrenajki i Pentapolis, gdzie wielu pogan wybawił z ciemności kultu bożków. Następnie udał się do Libii, gdzie też głosił Ewangelię. Gdy przyszedł do stolicy tego kraju, córka Filarchy Menodora, od dzieciństwa targana przez biesa, miała ciężki atak, który zakończył się jej śmiercią. Modlitwa apostoła wskrzesiła ją, po czym mnóstwo ludzi nawróciło się na chrześcijaństwo. Stąd święty Marek przyszedł do Marmaryki, oświecając wszystko na swojej drodze światłością Ewangelii. Pewnej nocy Jezus stanął przed nim w widzeniu i nakazał powrócić do Aleksandrii, żeby tam zakończył swoją posługę. Chociaż nowo nawróceni ze łzami błagali go jak ojca i wybawcę, żeby pozostał z nimi, apostoł umocniony nowym widzeniem, pouczającym, że powinien zakończyć posługę sławną koroną męczeńską, wszedł na statek płynący do Aleksandrii. Tam z radością mógł zobaczyć, jakie sukcesy odniosło ogłoszenie Ewangelii w ciągu 2 lat jego nieobecności. Poganie i Żydzi nie mogli spokojnie patrzeć na sławę ucznia Chrystusa i ogarnięci złością szukali pretekstu, żeby zgubić apostoła. Nadszedł rok, kiedy Dzień Paschy wypadł w tym samym dniu, co i święto Bożka Serapisa, które aleksandryjscy poganie mieli zwyczaj obchodzić, oddając się różnym bezeceństwom. Czciciele bożków schwytali świętego, gdy spełniał on boską liturgię, oskarżając apostoła o czary i zaciągnęli go do amfiteatru, w którym był rządca miasta. Na pełne nienawiści oskarżenia Marek odpowiadał spokojnie, wykładając jak zwykle w kilku słowach wzniosłą naukę o zbawieniu. Zmieszany i nie wiedząc, w jaki sposób pokonać apostoła, rządca zwrócił się do tłumu z pytaniem, co ma zrobić z Markiem. Jedni krzyczeli, że należy go spalić przed świątynią Serapisa, a inni, że ukamieniować. W końcu, na polecenie sędziego, rozciągnęli go na ziemi jak na krzyżu i poddali okrutnemu biczowaniu. Następnie motłoch zawładnął na wpół martwym ciałem świętego. Przywiązał do jego nóg sznur i cały dzień włóczył po ulicach miasta, zraszając ziemię i kamienie jego krwią. Gdy nastał wieczór, świętego apostoła zamknięto w więzieniu. Koło północy zjawił mu się anioł i umocnił go. Rano, w sobotę 4 kwietnia, kaci związali go sznurem i powlekli jak dzień wcześniej do urwiska nad morzem zwanego Bukolos. Tam święty znalazł swoją śmierć w wieku 57 lat. Poganie chcieli spalić ciało apostoła, jednak straszna burza zmusiła ich do ucieczki i pozwoliła chrześcijanom zabrać je i pochować w skalnej pieczarze. Później nad miejscem pogrzebania świętego Marka w Bukolos zbudowano świątynię, którą bardzo szanowali pobożni chrześcijanie Aleksandrii. W 828 roku relikwie świętego Marka przeniesiono do Wenecji, do poświęconej mu katedry. Głowa jego pozostała jednak w Egipcie.

za nami żywot świętego apostoła i ewangelisty Marka. Pozdrawiamy, drodzy bracia i siostry, wszystkich naszych słuchaczy, których patronem jest święty apostoł i ewangelista Marek, wszystkich tych, którzy obchodzą dzisiaj dzień swojego niebiańskiego patrona i życzymy im wielu łask Bożych, Bożego błogosławieństwa, namnogaja i błagaja leta.

0: Drodzy braci i siostry, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie fragment książki Starzec Józef Watopecki. Jest to książka wydana przez wydawnictwo Bratczyk. To obszerna biografia starca Józefa z Watopedii, jednego z najważniejszych współczesnych mnichów Świętej Góry Athos. Jest to książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Bratczyk, a czyta dla Państwa Ksenia Juchimowicz.
1: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Rozdział pierwszy. Dzieciństwo i młodość. Rodzina starca. Starzec Józef urodził się 1 lipca 1921 roku w rodzinie rolników Eugenii i Panteleimona Pantelasów. Owi pobożni ludzie, przyzwyczajeni do trudu i ciężkiej pracy, założyli dużą rodzinę składającą się z 8 dzieci: Sawy, Marii, Evristeni, Stawruli, Mikołaja, Argirisa, Sokratesa i Jerzego. Sokrates, późniejszy starzec Józef, był 7 z kolei dzieckiem. Rodzina obejmowała jeszcze dziadka i babcię. Rodzice starca byli skromni, podobnie zresztą jak i jego mała wieś, Drusja, w dystrykcie Pafos na Wyspie Świętych, Cyprze. Tym, co charakteryzowało jego pobożnych rodziców oraz czym obdarzyli oni obficie swoje dzieci, były wiara w Chrystusa, wierność tradycji, prostota, nieskazitelność obyczajów, prostolinijność, uczciwość, pracowitość, miłosierne usposobienie i gospodarność. Pracowali ofiarnie i z miłością. Dlatego też, choć ich rodzina była liczna, nigdy niczego im nie brakowało. Nie znamy zbyt wielu szczegółów z dzieciństwa starca w życiu świeckim. Aby jednak jak najlepiej zrozumieć jego późniejszy rozwój duchowy, opiszemy to, co jest nam znane z życia jego krewnych oraz bliskiej rodziny, zanim jako mnich oddał się Bogu i wyrzekł się świata. W rodzinie Sokratesa panował tradycyjny, prawosławny, ascetyczny model życia, połączony z głęboką wiarą, postami, uczestnictwem w nabożeństwach i modlitwą. Ponadto jego dziadek ze strony matki, ojciec Argiris, był dobrodusznym i bardzo pobożnym kapłanem w ich wiosce. Wierny przykazaniom Chrystusa, przekazał tę tradycję również swoim dzieciom. Matka starca, córka ojca Argirisa, zawsze pracowita i cicha, nigdy nie rezygnowała z postu, modlitwy i jałmużny. Z tego powodu pod koniec życia Bóg obdarzył ją darem mniejszych postrzyżyn. Sam starzec, będąc już mnichem, przyjmował ją do tego stanu w monasterze świętego Jerzego Alamana w 1963 roku. Kilka miesięcy później zasnęła w Panu. Matka Sokratesa miała niezwykle dobre usposobienie i miłosierne serce, o czym on sam opowiadał w następujący sposób. Biada nam, jeśli po jakichkolwiek zbiorach, czy to w winnicy, czy to w ogrodach, czy to w owocowych sadach, do domu trafiał pełny kosz. Rozpoczynało się drobiazgowe śledztwo. Matka pytała: czy aby nie spotkałeś po drodze nikogo, komu mogłeś dać coś z tego na znak błogosławieństwa? W ten sposób potępiała samolubstwo i obojętność, jednocześnie zaszczepiając w swoich małych dzieciach uczucie miłości i współczucia. To samo działo się w okresie Bożego Narodzenia. Zwyczajem było wtedy zabijanie świń i solenie

mięsa na cały rok. Zanim jednak ktokolwiek z rodziny mógł skosztować jedzenia, dzieci musiały wpierw własnymi rękoma rozdać je miejscowym sierotom i wdowom, starcom i chorym, każdemu według jego potrzeby. Ojciec Sokratesa był bardzo pobożny. Według spowiednika monasteru Stawrowuni, starca Cypriana, 1878-1955, cechował się on wewnętrznym rozeznaniem oraz bacznym nadzorem nad umysłem i zmysłami. Zasnął w Panu w dniu pamięci świętego Panteleimona, którego imię nosił. Znak, że prowadził życie miłe Bogu. Ojciec starca bardzo czcił i szanował swego świętego. Po tym, jak w dniu jego święta poszedł do cerkwi i przystąpił do Eucharystii, poszedł na swoje pola i do swoich zwierząt, wrócił do domu, zwołał swoje dzieci i wnuki, życzył im Bożego błogosławieństwa, wysłał ostatnią wiadomość do swoich dzieci w Ameryce, napominając je, aby nie zapomniały o swojej greckiej i chrześcijańskiej tożsamości. I odszedł do nieba w święty i upragniony przez wszystkich sposób. Józef Watopecki mawiał: Święty Panteleimon jest podstawą mojej rodziny. Cały nasz korzeń i rodzina to imię. Silna obecność Ducha Świętego w pracowitym i niestrudzonym życiu rodziny starca obdarzała ich wszystkich pokojem oraz łagodnym i radosnym usposobieniem. Oni sami nie potrafili tego wytłumaczyć, byli bowiem ludźmi niewykształconymi, jeśli nie niepiśmiennymi. Mimo to żyli oni miłością daleką od samolubstwa, zazdrości, zawiści, plotek i wyniosłego zachowania, z którego tak często rodzą się napięcia, złość, gniew i urazy. Byli również świadomi tego, do jakiego nieszczęścia prowadzi czerpanie przyjemności z chwilowego grzechu, do którego Święty Duch czuje wstręt. Kiedy grzech działa, czyni człowieka pustym i pozostawia go w nieprzebranej ciemności, samotności i egoizmu. Jednocześnie w tych, którzy mu służą i przyjmują go jako naturalny sposób życia, grzech wzbudza wiele ciężkich i przytłaczających pytań do Boga, na które nie ma odpowiedzi. Jesteśmy pełni smutku. Czego Ty koniec końców od nas chcesz? Czy to nie Ty stworzyłeś naturę? Jakiś to błąd popełniłeś, że teraz tak cierpimy? Takie pytania nie pojawiały się w sercach tych, którzy, idąc za tradycją ojców, wprowadzali Boże Słowo w życie i poprzez zachowywanie chrystusowych przykazań sami poznali, że Bóg jest miłością. Problemy smutku, rozpaczy i rozterek bez odpowiedzi powstają wewnątrz samego człowieka na skutek działania grzechu. Ten sam grzech uniemożliwia także rozpoznanie, że to właśnie on wraz z towarzyszącą mu pychą jest źródłem wszystkich tych problemów.

Za nami fragment książki Starzec Józef Watopecki, książka wydana przez wydawnictwo Bratczyk, obszerna biografia starca Józefa z Watopedii, a czytała dla Państwa Ksenia Juchimowicz. Kolejny fragment z cyklu tej książki będziecie mogli Państwo usłyszeć na naszej antenie już w poniedziałek, również po godzinie 17:00.

0: Drodzy bracia i siostry, tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie powtórka czwartkowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Gospodarzem tego cyklu audycji jest Gabriela Nowaszewska, a gościem będzie dzisiaj Aleksander Wasyluk. Zapraszamy.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego. Dzisiaj Ciekawe Podlasie trochę inaczej niż zwykle, a to ze względu na wyjątkowego gościa. W naszym studiu gościmy Aleksandra Wasyluka, doradcę marszałka województwa podlaskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych oraz prezesa stowarzyszeń Orchtchnet i Białowieża. Chrystos Woskresie.
2: Woistinu Woskresie.
1: W ubiegłym miesiącu do rąk czytelników trafił nowy album z serii Kolory Prawosławia. Najnowsze wydanie opowiada o Czarnogórze. Jak powstawał ten album i czego możemy się po nim spodziewać?
2: Jest to już 15 album z serii Kolory Prawosławia i ten cykl cały jest jakby zainicjowany przez Jarka Harkiewicza i razem ze mną tworzony. Wszystko zaczęło się od Polski dawno, dawno temu, potem były kolejne kraje. Ostatnio mieliśmy kilka albumów poświęconych Grecji. Jakby zawsze robiąc kolejny album z Jarkiem zastanawiamy się, jaki to powinien być ten następny album. I wspólnie doszliśmy do wniosku, że Czarnogóra będzie fajnym tematem. Trochę nietypowym, bo po raz pierwszy jest to kawałek patriarchatu serbskiego. Do tej pory cerkwie mniej więcej pokrywały się, kraje pokrywały się z tymi cerkwiami, o których mówimy. A tutaj mówimy o niedużej w sumie cerkwi, no bo Czarnogóra liczy raptem 6 tysięcy mieszkańców, czyli to tak jakby powiedzieć o cerkwi, która obejmuje swoim terenem województwo podlaskie. Ale dzięki temu cerkwi bardzo w pewnym sensie zbliżonym rozmiarowo do naszej cerkwi prawosławnej w Polsce. I dlatego też ta współpraca była bardzo dobra. Współpraca zawsze zaczyna się tak samo. My podejmujemy decyzję, gdzie chcemy robić. Prosimy metropolitę Sawę o błogosławieństwo na działanie. Metropolita wysyła oficjalne pismo do zwierzchnika cerkwi, w tym wypadku do największej diecezji, bo to też nietypowe w wypadku Czarnogóry. Po raz pierwszy mieliśmy taką sytuację. Zaczęliśmy od metropolii Podgoricy, Cetinje i metropolity Joannikia, ale de facto okazało się, że jeszcze dwie inne diecezje patriarchatu serbskiego też obejmują swym zasięgiem teren Czarnogóry, więc nawet pod tym względem było troszeczkę inaczej, ale tak jak powiedzieliśmy, pismo poszło do metropolity Joanniki, metropolita wyraził zainteresowanie, chęć, żebyśmy taki album robili, wskazał osoby, z którymi mamy współpracować i pojechaliśmy jakiś czas temu w ubiegłym roku na takie organizacyjno, fotograficzno, zwiadowcze spotkanie, w trakcie którego ustaliliśmy, co będziemy robili w ramach tego projektu, bo za każdym razem ten projekt troszeczkę się różni. Czasem jest to konkurs fotograficzny, czasem, tak jak w tym wypadku, okazało się, że mamy bardzo dużo dobrych fotografów. To jeszcze też zasługa serwisu Ortfoto, bo po Polsce najbardziej aktywnym krajem była Serbia wtedy jeszcze, z której potem wyłoniła się Czarnogóra i tak naprawdę Serbia, Czarnogóra zawsze były bardzo silne i okazało się, że dużo fotografów, którzy wstawiają zdjęcia, było kiedyś na portalu, chciało nam pomóc, by stworzyć fajny album i bardzo dużo ciekawych zdjęć wpłynęło. Ponad 1000 zdjęć pan Jarosław Harkiewicz miał do wyboru, bo najpierw to on zasiadł do dalszej pracy, bo my zawsze się dzielimy. Jarek zajmuje się albumem, on odpowiada w 100% i on jakby jest redaktorem, ja nie wtrącam się w wygląd albumu, a potem ja usiadłem razem z Borisem Musiczem, dyrektorem katedry, jakby takiego zarządzania katedrą w Podgoricy, do tego, by opracować wystawę fotograficzną. I ta wystawa miała premierę niedawno.
1: Jakie zdjęcia możemy znaleźć w środku? Czy są to tylko zdjęcia cerkwi z Czarnogóry?
2: Zawsze staramy się, żeby to nie była tylko architektura, bo takie albumy byłyby nudne. Mimo że architektura jest piękna i troszeczkę się różni od tej architektury naszej, piękne są też freski, ale to też jest właśnie zaleta tych albumów i tego, że takie albumy współtworzy ponad 40 fotografów. Także staramy się pokazać życie cerkwi, pokazać święta, jak wyglądają, tradycje lokalne, pokazać twarze ważnych i nieważnych, też tak naprawdę zwykłych wiernych osób, dzieciaków, które uczestniczą w życiu liturgicznym. Chcemy jak najbardziej zobrazować żywą cerkiew i pokazać jej charakter.
1: W Podgoricy premiera albumu już miała miejsce. Jak minęło to wydarzenie? No i najważniejsze, kiedy możemy się spodziewać premiery w naszym kraju?
2: W Podgoricy premiera miała miejsce pod koniec kwietnia. Tak chcieliśmy, żeby ten pierwszy wernisaż odbył się razem z naszymi partnerami, tak jak już podkreślałem, bardzo dobrze zorganizowanymi i bardzo fajnie się ta współpraca układała. Oficjalne zaproszenie wyszło do naszej cerkwi też razem z Władyką Warsonofiuszem, z diakonem Andrzejem, jeszcze z Jarkiem i ja, jeszcze przedstawiciele Przeglądu Prawosławnego, pan Eugeniusz Czykwin i pani Ania Radziukiewicz, którzy robili materiał i wkrótce na łamach Przeglądu też opowiedzą więcej o Czarnogórze. Pojechaliśmy. Wernisaż miał miejsce w Dolnej Cerkwi, w katedrze właśnie w Podgoricy. Bardzo dużo osób przyjechało, byli nawet mnisi z monasteru, z tego słynnego Ostrog, który wcześniej mieliśmy okazję zwiedzić razem z Władyką. I to też taka ciekawostka w kilku miejscach, w których byliśmy. Nieczęsto mi się to zdarza, ale akurat w Czarnogórze w serwis zdarza mi się, że jak zjeżdżamy do monastery i mówimy, że jesteśmy założycielami serwisu Ortfoto, to wszyscy mówią, o fajnie, znamy ten serwis, fajne zdjęcia. Podszedł do nas nawet taki młody mnich w wieku około 30 lat i mówi, no ja jak miałem 5-6 lat, to poznawałem prawosławie właśnie przez serwis Ortfoto, więc to jest niezmiernie miłe, że sława serwisu jest przed nami de facto i że rzeczywiście jest on takim pan prawosławnym międzynarodowym serwisem. I wracając do tego, że chcemy ten album i wystawę pokazywać w Polsce, to tym razem też oryginalnie wymyśliliśmy, bo w ramach tej współpracy, tej dobrej współpracy, zaprosiliśmy chór na festiwal w Hajnowski. Będzie występował w tym roku 55-osobowy chór z katedry z Podgoricy i doszliśmy do wniosku, że to jest idealny moment, żeby nie w Białymstoku, tak jak zawsze, ale właśnie teraz w maju, w trakcie festiwalu, zrobić oficjalną premierę albumu i też zaprezentować wystawę na ogrodzeniu katedry Świętej Trójcy w Hajnówce. Więc wystawa będzie już wisiała od pierwszego dnia festiwalu, od 11 maja, a my zapraszamy 14 maja po przesłuchaniach koncertowych w cerkwi. Około godziny 19 w Centrum Dekanalnym będzie prezentacja albumu, będzie można go nabyć w promocyjnej cenie, będzie można się spotkać, mam nadzieję, z autorami, bo też z Polski są autorzy w tym albumie, troszeczkę się więcej dowiedzieć o Czarnogórze, będzie można zobaczyć dużo więcej zdjęć, tych właśnie, które są równie dobre, ale z różnych przyczyn nie mogły się znaleźć ani w albumie, ani na wystawie, bo mamy ograniczone możliwości tego samego miejsca, staramy się pokazywać jedno, dwa maksymalnie zdjęcia. I będzie też występ tego chóru, który w cerkwi będzie śpiewał muzykę cerkiewną, a w trakcie wernisażu postanowiliśmy, żeby zaśpiewał utwory ludowe. Więc mamy nadzieję, że to będzie takie prawdziwe, żywe spotkanie z cerkwią czarnogórską, na które serdecznie zapraszamy nie tylko mieszkańców Hajnówki, ale też i nie tylko tych, którzy przyjdą na przesłuchania, ale też tych, którzy są zainteresowani i kochają fotografię albo kochają właśnie Czarnogórę.
1: Wydarzenie zapowiada się imponująco. My ze swojej strony również do niego zapraszamy i mamy nadzieję, że nam również uda się być i jakąś relację z tego podniosłego wydarzenia zrobić. Chciałabym jeszcze z tej Czarnogóry przejść do Polski. Obok Hajnówki znajduje się Białowieża na naszym najpiękniejszym Podlasiu. I tak jak na początku wspomniałam, jesteś również prezesem Stowarzyszenia Ośrodek Białowieża. I zanim zapytam o te wszystkie szczegóły, jak wyglądają postępy prac, przypomnijmy jeszcze naszym słuchaczom najważniejsze kwestie dotyczące tego ośrodka. Inicjatywa wybudowania domu służącego młodzieży prawosławnej jako baza turystyczno-szkoleniowa zrodziła się na początku lat 80. po powrocie delegacji Koła Teologów Prawosławnych z Finlandii. Ówcześni liderzy organizacji, m.in. pan Mirosław Matręczyk czy pan Eugeniusz Czykwin, poświęcając wolny czas, przystąpili do rekonstrukcji starego XIX-wiecznego domu. W kolejnych latach dostawiono jeszcze dwa budynki. Ośrodek służył bractwu przez wiele lat, organizowano tam obozy, pokazy filmowe, a nawet jubileusze. Stan drewnianych budynków z roku na rok wymagał odnowy, a co za tym idzie większych nakładów finansowych. I tak w 2022 roku zostało powołane Stowarzyszenie Ośrodek Białowieża, które podpisało umowę dzierżawy z właścicielem działki Bractwem Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Wszystko po to, by wziąć na siebie odpowiedzialność za remont, rozwój i prowadzenie ośrodka. Tak czytamy ze strony internetowej Stowarzyszenia Ośrodek Białowieża. Więc teraz pytanie do prezesa. Jaki jest aktualnie stan budynków i jakie są plany na przyszłość?
2: To ja może jeszcze tylko dodam do tego, do tych faktów ważnych. Myślę, że trzeba uzupełnić na stronie internetowej również, że Stowarzyszenie Ośrodek Białowieża to tak naprawdę w 80, a może i nawet więcej procentach to są byli działacze, byli przewodniczący Bractwa Młodzieży Prawosławnej. W zarządzie stowarzyszenia jest między innymi pan Mirosław Matreńczyk, który tutaj był wymieniany właśnie w tej historii. I naszym głównym założeniem od samego początku jest stworzyć miejsce, w którym Cerkiew Prawosławna, kolejne miejsce, takie podobne trochę do miejsca w Cieplic, dla tych, którzy wiedzą, jak wygląda, jak funkcjonuje ten ośrodek, a dla tych, którzy nie wiedzą i nie byli, chcę powiedzieć, że to ma być nie tylko centrum szkoleniowe, wypoczynkowe, ale też miejsce, które jest tworzone przez ludzi. To, co od samego początku robimy jako stowarzyszenie, to duży nacisk kładziemy na wspólną pracę. Ma to jakby dwa podłoża. Po pierwsze, tak chcemy i to jest dla nas ważniejsze nawet niż wybudowanie budynków. Chcemy, żeby idee, jak to ma funkcjonować, remontowanie i prowadzenie ośrodku było robione przez ludzi, którzy są aktywni i żyją życiem cerkwi. Ale też jest to związane z olbrzymimi kosztami, które trzeba zorganizować na remont tych dwóch budynków. Tak naprawdę, podejmując się tego wyzwania, nie zdawałem sobie sprawy, jak duże koszty są potrzebne na sam remont tych dwóch budynków, bo teraz, jak robiliśmy, w tym roku pisaliśmy duży wniosek do funduszy europejskich i wyceniliśmy prace remontowe obu budynków wraz z wyposażeniem i z planami, które chcemy prowadzić w tym ośrodku, to de facto potrzebujemy około 1,5 miliona złotych, więc to są naprawdę duże pieniądze. My takimi pieniędzmi na razie nie dysponujemy. Dysponujemy wpłatami dobrowolnymi osób. Dysponujemy też kwestią, która się odbyła w ubiegłym roku i w tym roku zorganizowaliśmy bal, co też jest bardzo fajnym wydarzeniem i przykładem, kiedy można zobaczyć, że społeczność prawosławna sama z siebie, akurat społeczność biznesowa wymyśliła, żeby zrobić bal. Te bale się odbywały wcześniej bez przyczyny, bez celu, tak, może nie tyle bez celu, bo celem była integracja, ale w tym roku, wiedząc, że mamy potrzeby na remont ośrodka, też zbieraliśmy dodatkowe fundusze i chyba widząc to, co robimy, prace jak postępują, bo też co roku zdajemy raport dla Soboru Biskupów. W tym roku, w marcu, Sobór Biskupów podjął decyzję o tym, żeby w tym roku również była zorganizowana kwesta i ona będzie się w wielu parafiach 10 maja, być może w niektórych parafiach będzie w innym terminie, ja już się tak zorientowałem, że nie zawsze to się pokrywa, więc wszystkich Państwa zachęcam do tego, jeżeli będziecie w cerkwi, jeżeli usłyszycie, że zbiórka odbywa się na ośrodek Białowieża, do tego, by wpłacić te pieniądze, bo te pieniądze tak naprawdę będą służyły właśnie później wam. Nawet nie później, bo już w tej chwili możecie przyjechać razem z nami popracować. Mamy swoją stronę internetową, profil na Facebooku Stowarzyszenie Ośrodek Białowieża, na którym zawsze piszemy o tym, kiedy jedziemy do Białowieży i co chcemy zrobić. Więc też podkreślamy o tym, że te pieniądze, które wpłacają parafie, bardzo byśmy chcieli, żeby zostały ponownie przez te parafie wykorzystane na spotkania integracyjne, bo to jest idealne miejsce do tego, żeby parafia mogła przyjechać, pobyć razem, zrobić sobie ognisko, pośpiewać. W ten sposób też przygotowujemy ten ośrodek, żeby można było dużą grupę osób z danej parafii zakwaterować i żeby mieli też co robić i się rozwijać.
1: Dobrze, ośrodek już się remontuje, więc jakie są plany oprócz tych remontowych? To co tam ma być w przyszłości?
2: Myślę, że można powiedzieć, że nie tylko w przyszłości, bo nasz ośrodek równolegle z remontami prowadzi już swoją działalność. Chociażby teraz po raz pierwszy nie wiem, czy po raz pierwszy w historii, bo być może kiedyś się tak zdarzyło, ale chór z Mołdawii będzie nocował w naszym ośrodku w maju w ramach festiwalu. W trakcie wakacji planujemy obóz kolejny roboczy z młodzieżą. Tak naprawdę to ma być obóz roboczo-warsztatowy, na których też będą warsztaty z Krzyśkiem Tarasiukiem, między innymi z kulinarne zajęcia i takie różnego rodzaju integracyjne rzeczy się będą odbywały. Jest też zainteresowanie innych organizacji, głównie cerkiewnych na razie, i w miarę możliwości już udostępniamy ten ośrodek, ale też staramy się w tym roku to jak najbardziej ograniczyć, bo jednak główny cel to po pierwsze przygotowanie starego budynku. To jest taki plan minimum, jeżeli chodzi o ten rok. I ten stary budynek w naszych założeniach to ma być takie centrum dowodzenia, w którym będą realizowane różnego rodzaju projekty, w którym będzie też kawiarnia i będą mogli nawet turyści odwiedzający, a sporo turystów przyjeżdża do Białowieży, dowiedzieć się czegoś o prawosławiu. Będzie miejsce, gdzie będziemy mogli zrobić warsztaty kulinarne, spotkanie jakieś integracyjne. Na górze chcemy też urządzić takie małe biuro i chcemy realizować projekty wspierające turystykę w województwie podlaskim, bo ja, jak zostawałem właśnie doradcą, to wielokrotnie mówiłem, że największym potencjałem województwa podlaskiego jest prawosławie i takim potencjałem, który jeszcze w dużym stopniu jest niewykorzystywany. I żeby to było możliwe, to potrzebujemy też takiego miejsca, skąd moglibyśmy zarządzać takim projektem, który roboczo nazywamy Otwarte Cerkwie, który będzie promował, mówił o tym, gdzie, w jakich godzinach można odwiedzić cerkiew. Będą kontakty do duchownych, nie tylko do duchownych, ale do osób, które oprowadzają po świątyniach. Może uda nam się stworzyć jakieś szlaki rowerowe, piesze, samochodowe, po to, żeby turyści przyjeżdżając na Podlasie nie podróżowali po omacku. Mi się również nawet marzy, że kiedyś bus Bractwa będzie woził tych turystów najbardziej zainteresowanych, bo myślę, że przyjeżdżając na Podlasie i jeżeli młodzi ludzie z Bractwa będą obwozili tych turystów, którzy naprawdę chcą się czegoś dowiedzieć o prawosławiu, to będzie to idealne i dla młodych osób, bo będą mogły sobie w jakiś sposób dorobić, ale też idealne dla turystów, bo nie będą tylko zwykłymi oglądaczami, ale rzeczywiście będą mogli poznać, kto wie, może nawet bardziej zainteresować się prawosławiem w Polsce, a może nawet przystąpić do prawosławia.
3: Mieliśmy na początku pytanie do prezesa Stowarzyszenia Orknet, później do prezesa Stowarzyszenia Białowieża. No to jeszcze musi być oczywiście pytanie do doradcy marszałka województwa podlaskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Co takiego w najbliższych dniach kulturowo będzie się działo w naszym województwie?
2: To jest bardzo trudny okres dla doradcy, który jest doradcą społecznym i który w wolnych chwilach teoretycznie może robić, bo dobrym przykładem jest na przykład 10 maja. I na tego 10 maja mam zaproszenie w 4 różne miejsca, w różnych częściach Polski na dodatek i trzeba to sobie jakoś pogodzić. Tak jak ja zawsze podkreślałem, w pewnym sensie funkcja doradcy to jest taki troszeczkę pomost pomiędzy marszałkiem a mniejszościami narodowymi. Głównie mniejszościami okazuje się jak na razie, przynajmniej tymi, z których się wywodzę, bo moje zadanie jest też takie, że jeżeli ktoś mnie zaprasza, jeżeli ktoś ma jakieś problemy, to staram się najpierw poznać je, zrozumieć, znaleźć rozwiązania, być może nawet nie angażujące samego marszałka, bo też trzeba mieć świadomość, że tych obowiązków, ilość spotkań, ilość zadań, które są na marszałku, jest olbrzymia, więc jeżeli tylko mogę, to od razu rozmawiam z odpowiednimi departamentami. To udało mi się już w przeciągu tego roku bycia doradcą zrozumieć, gdzie, jak można i z kim porozmawiać. Są też sytuacje, kiedy ja widzę, że w jakiś sposób województwo może pomóc w różnego rodzaju działaniach, więc wychodzę też z taką inicjatywą i sam podpowiadam, co można jeszcze zrobić. Myślę, że troszeczkę też struktura się Departamentu do Spraw Mniejszości zmieniła i mam nadzieję, że w tym roku to jest takie dla mnie wyzwanie, żeby też zrobić jakieś takie robocze spotkania w terenie, żeby nie tylko ludzie musieli przyjeżdżać do urzędu, ale też osoby, które zajmują się współpracują z mniejszościami, mogły je lepiej poznać. I to też będzie dla mnie okazja, żeby też wyjść trochę szerzej i poznać lepiej mniejszość litewską, mniejszość żydowską, mniejszość tatarską. Te mniejszości, które, do których ja też jeszcze tak naprawdę mam słaby dostęp i mam słabą wiedzę i uważam, że jako doradca powinienem też im lepiej służyć.
3: Bardzo dziękuję za twój poświęcony czas i trzymamy kciuki za rozwój każdej z trzech twoich karier, jak również twojego życia prywatnego.
2: Dziękuję i nawzajem.
3: Wszystkiego dobrego. Chrystus Woskresie.
2: Woistinu no Woskresie.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

Za nami kolejna audycja z cyklu Ciekawe Podlasie. Dziękujemy Gabrieli Nowaszewskiej za przygotowanie kolejnego programu. Kolejna audycja z tego cyklu już we środę po godzinie 16:30, a na naszej antenie za chwilę akafist do świętego Paisiusza Hagioryty.

Święty Paisjusz Hagioryta żył w XX wieku i jest jednym z najbardziej znanych współczesnych świętych prawosławnych. Słynął z głębokiej modlitwy, pokory oraz daru duchowego kierownictwa, dzięki któremu pomagał tysiącom wiernych. Jego nauczanie koncentrowało się głównie na miłości, pokorze, prostocie i ewangelicznym życiu. Święty Paisjusz Hagioryta jest czczony jako wielki współczesny święty i przewodnik duchowy. Teraz, drodzy bracia i siostry, na naszej antenie akafist do tego świętego.

Za nami akafist do świętego Paisiusza Hagioryty. To święty, który żył w XX wieku i jest jednym z najbardziej znanych współczesnych starców monastycznych świętej Góry Athos. Jest również jednym z najbardziej znanych współczesnych świętych. Przypominamy, drodzy bracia i siostry, że wydawnictwo Bratczyk opublikowało książki o życiu i nauczaniu świętego Paisiusza Hagioryty. Warto zapoznać się z tą duchową, wartościową literaturą. Fragmenty tych książek można było również usłyszeć jakiś czas temu na antenie Radia Ortodoksja, a już za chwilę na naszej antenie program przygotowany przez dzieci i młodzież z niepublicznej szkoły świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.

0: każdy piątek po godzinie 19 na naszej antenie możecie Państwo usłyszeć program przygotowany przez dzieci i młodzież z niepublicznej Szkoły Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Uczniowie tej szkoły co dwa tygodnie spotykają się w naszym studiu, aby przygotowywać dla Państwa programy. Koordynatorem tych audycji i koordynatorem warsztatów, które są w tym czasie organizowane, jest matuszka Katarzyna Kiczko. Zapraszamy na kolejny odcinek z tego cyklu, przygotowany przez dzieci i młodzież z niepublicznej Szkoły Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.
1: Audycja niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego.

0: Chrystus woskresie! Chrystus zmartwychwstał!
1: Woistynu woskresie! Zaprawdę zmartwychwstał!
2: Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja w kolejnej audycji przygotowanej przez uczniów niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.
3: Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co w naszej szkole i w naszej cerkwi jest naprawdę ważne, chociaż nie zawsze od razu łatwe. Chodzi o język cyrkiewno-słowiański.
4: Pewnie wielu z nas słyszy go w cerkwi od małego, podczas liturgii, świąt, różnych nabożeństw. Czasem znamy już niektóre słowa, a czasem słuchamy i myślimy. Brzmi pięknie, ale nie wszystko jeszcze rozumiemy.
5: I to jest chyba zupełnie normalne, bo język cyrkiewno-słowiański nie jest językiem, którym rozmawiamy na co dzień w domu, na przerwie czy po lekcjach. A jednak jest on bardzo bliski naszej wierze i naszej tradycji.
6: Właśnie dlatego chcemy dziś o nim trochę opowiedzieć. Nie jako czymś strasznym i trudnym, ale jako o czymś ciekawym, ważnym i naprawdę wartym poznania.
0: Bo kiedy słyszymy słowa język cyrkiewno-słowiański, to nie chodzi tylko o stare teksty albo dawne księgi. Chodzi przede wszystkim o język modlitwy, o język nabożeństw i o język, który od wielu wieków rozbrzmiewa w cerkwi.
1: Można powiedzieć, że to taki język, który pomaga ludziom modlić się razem, łączy pokolenia, bo tymi samymi słowami modlili się kiedyś nasi dziadkowie, pradziadkowie i bardzo wiele pokoleń wiernych przed nami.
2: A to jest naprawdę piękne, kiedy człowiek pomyśli, że stoi gdzieś w cerkwi i słyszy słowa, które od dawna należą do życia cerkwi. Dzięki temu czujemy, że jesteśmy częścią czegoś większego.
3: Żeby to wszystko lepiej zrozumieć, warto przypomnieć sobie, skąd w ogóle wziął się język cyrkiewno-słowiański i dlaczego jest tak ważny.
4: Wszystko zaczyna się od świętych Cyryla i Metodego, czyli dwóch braci, którzy są nazywani apostołami Słowian. To właśnie oni odegrali ogromną rolę w tym, żeby Słowianie mogli usłyszeć Ewangelię i modlitwy w języku, który był im bliski.
5: To było bardzo mądre i bardzo potrzebne, bo przecież dużo łatwiej jest przyjąć Słowo Boże, kiedy można je usłyszeć i zrozumieć. Święci Cyryl i Metody wiedzieli, że wiara nie może być czymś dalekim i obcym.
6: Dlatego podjęli wielkie dzieło, tłumaczenie tekstów religijnych i tworzenie pisma dla języka słowiańskiego. Dzięki temu ludzie mogli nie tylko słuchać modlitw, ale też coraz bardziej je rozumieć i przeżywać.
0: I właśnie dlatego święci Cyryl i Metody są tak ważni nie tylko dla całej słowiańskiej tradycji chrześcijańskiej, ale także szczególnie dla naszej szkoły, ponieważ to oni są jej patronami.
1: Dla nas to nie są tylko postacie z podręcznika albo z dawnych dziejów, ale święci, których obecność naprawdę odczuwamy w codziennym życiu szkolnym.
2: Można powiedzieć, że spotykamy się z nimi każdego dnia, nie tylko na lekcjach religii, czy podczas uroczystości, ale także w czasie wspólnej modlitwy.
3: Codziennie rano, podczas modlitw porannych w szkolnej kaplicy, rozbrzmiewa krótka modlitwa do świętych Cyryla i Metodego, ponieważ uczniowie śpiewają troparion ku ich czci.
4: To bardzo wyjątkowy moment, bo zanim zacznie się zwykły szkolny dzień, najpierw zatrzymujemy się na modlitwie i przypominamy sobie o naszych patronach.
5: Dzięki temu czujemy, że święci Cyryl i Metody są nam naprawdę bliscy i że możemy zwracać się do nich z prośbą o pomoc, zwłaszcza w nauce i poznawaniu naszej wiary.
6: Są oni dla uczniów naszej szkoły pięknym przykładem, że warto się uczyć, rozwijać swoje talenty i wykorzystywać je w dobry sposób.
0: Pokazują też, że można włączyć wiarę z nauką, bo sami byli ludźmi modlitwy, ale jednocześnie bardzo mądrymi i wykształconymi.
1: Dla nas to ważne przypomnienie, że nauka języka cyrkiewno-słowiańskiego i poznawanie tradycji cerkwi ma sens i jest częścią czegoś większego.
2: I właśnie dlatego temat dzisiejszej audycji tak dobrze łączy się z patronami naszej szkoły, bo to dzięki nim język cyrkiewno-słowiański w ogóle mógł się rozwinąć.
3: Można powiedzieć, że to oni otworzyli drogę, dzięki której Słowo Boże mogło zabrzmieć bliżej ludzi.
4: A to, co wtedy rozpoczęli, trwa aż do dzisiaj i jest obecnie także w naszej szkole i w naszym codziennym życiu.
5: I tak właśnie zaczął się rozwijać język, który później stał się językiem liturgicznym w świecie słowiańskiego prawosławia. To bardzo ważna część naszej historii i naszej duchowej kultury.
6: Ale może ktoś zapytać, dobrze, tylko po co nam dzisiaj ten język, skoro na co dzień mówimy po polsku?
0: To bardzo dobre pytanie i chyba odpowiedź jest taka, że język cyrkiewnosłowiański to nie tylko język zwykły, język codziennej rozmowy. To język modlitwy, a modlitwa ma trochę inny charakter niż zwyczajna rozmowa.
1: Kiedy wchodzimy do cerkwi, to wchodzimy do miejsca świętego. Wszystko tam pomaga nam się wyciszyć, skupić. Ikony, śpiew, świece, kadzidło i właśnie także język.
2: Język cyrkiewnosłowiański ma szczególne brzmienie. Jest spokojny, uroczysty i bardzo związany z liturgią. Dzięki temu człowiek czuje, że uczestniczy w czymś wyjątkowym.
3: I nawet jeśli nie rozumie od razu każdego słowa, to i tak może poczuć, że to jest modlitwa, że to jest coś ważnego, że to nie są zwykłe słowa rzucane byle jak.
4: Z drugiej strony warto też powiedzieć jasno. Dobrze jest ten język poznawać. Nie chodzi tylko o to, żeby słuchać ładnego brzmienia. Fajnie jest coraz więcej rozumieć.
5: Bo im więcej rozumiemy, tym bardziej świadomie uczestniczymy w nabożeństwie. Człowiek nie stoi wtedy w cerkwi tylko dlatego, że tak trzeba, albo że przyszedł z rodziną. On naprawdę zaczyna przeżywać modlitwę.
6: Na początku może się wydawać, że to trudne, ale kiedy człowiek zaczyna poznawać pierwsze słowa, okazuje się, że niektóre z nich wcale nie są aż tak obce.
0: Na przykład słowo Bóg brzmi bardzo znajomo. Mir też da się skojarzyć. Sława, radość, świat, modlitwa. Wiele takich słów można z czasem rozpoznać.
1: I wtedy nagle okazuje się, że ten język przestaje być tylko czymś tajemniczym, a zaczyna być czymś naprawdę ciekawym. Człowiek zaczyna wychwytać słowa, rozumieć zwroty, kojarzyć teksty.
2: A najlepsze jest to, że można robić to krok po kroku. Nikt nie musi od razu znać wszystkiego. Można zacząć od prostych modlitw, od najczęściej powtarzanych słów, od krótkich tekstów.
3: I właśnie taki kontakt z językiem cyrkiewnosłowiańskim mamy też w naszej szkole. Uczymy się go, czytamy, ćwiczymy, słuchamy i próbujemy coraz lepiej go rozumieć.
4: Dzięki temu widzimy, że to nie jest tylko coś z dawnych czasów, ale coś, co nadal żyje w cerkwi i nadal jest potrzebne.
5: A teraz chcemy opowiedzieć o wydarzeniu, które bardzo pasuje do tematu naszej audycji, bo jest związane właśnie z czytaniem tekstów cyrkiewnosłowiańskich.
6: 30 marca w niepublicznej szkole podstawowej imienia świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku odbył się etap rejonowy 29 turnieju czytania tekstów cyrkiewnosłowiańskich dla diecezji białostocko-gdańskiej.
0: Było to ważne wydarzenie, ponieważ język cyrkiewnosłowiański jest bardzo istotną częścią prawosławnej tradycji i życia liturgicznego.
1: Taki turniej to nie tylko konkurs, ale też okazja do spotkania, wspólnej nauki i rozwijania umiejętności czytania.
2: Naszą szkołę reprezentowało 24 uczniów z klas od 4 do 8. Wszyscy z dużym zaangażowaniem zaprezentowali swoje umiejętności czytania i rozumienia tekstów cyrkiewnosłowiańskich.
3: Turniej przebiegał w serdecznej i życzliwej atmosferze. Dało się odczuć, że wszyscy traktują to wydarzenie poważnie, ale jednocześnie z radością i dużym szacunkiem dla siebie nawzajem.
4: Poziom prezentacji był bardzo wysoki, dlatego komisja konkursowa miała na pewno trudne zadanie.
5: Każdy uczestnik włożył w przygotowanie wiele pracy, czasu i wysiłku.
6: To też jest bardzo ważne, bo w takich wydarzeniach liczy się nie tylko sam wynik, ale również odwaga, systematyczność pracy i chęć rozwijania swoich umiejętności.
0: Zapraszamy na krótki reportaż z turnieju.
7: Sława Jezusu Chrystus!
8: Sława!
7: Zaczniemy modlitwą.

0: Witamy Was bardzo serdecznie na 29. turnieju czytania tekstów cerkiewno-słowiańskim, etapie rejonowym w Białymstoku. Dzisiaj gości nas Szkoła Świętych Cyryla i Metodego, patronów języka cerkiewno-słowiańskiego, twórców języka cerkiewno-słowiańskiego, który dzisiaj znamy po wielu reformach, ale to oni są protoplastami zapisu tych modlitw. Życzymy Wam wszystkim powodzenia. Witam ojca Mariana i ojca Michała, którzy są w komisji. Witam organizatorów, no i przede wszystkim uczestników i ich nauczycieli, katechetów, mentorów, którzy przygotowywali ich do dzisiejszego turnieju. Od siebie mogę powiedzieć, że pierwsze, co chciałbym, żebyście wiedzieli i pamiętali, że czytacie modlitwy, a więc czytacie je Bogu. Komisja jest, na tym polega turniej. Będziemy się przysłuchiwać, ale starajcie się zachować duchowy spokój, czytając modlitwy i czytać je Panu Bogu na sławę Bożą, na sławę Bogorodzicy i świętych, w zależności tego, co wylosowujecie. Za chwilę Pani Basia zapozna nas z regulaminem i wytłumaczy Wam wszystko dokładnie, jak będzie przebiegał turniej. A my życzymy wszystkim powodzenia. Mamy nadzieję, że wszyscy przejdziecie do następnego etapu.
1: Во единого Господа Исуса Христа, Сина Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденна, несотворена, единослушна Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы, i bo człowiecza.
2: Nazywam się Barbara Uścinowicz i jestem sekretarzem tego turnieju, czyli zajmuję się całą organizacją, ale ze swojej strony jeszcze chciałam właśnie podziękować komisji, czyli ojcu Michałowi, który jest przewodniczącym komisji, ojcu Marianowi, który bardzo jak gdyby długo jest też związany z turniejem, bo przygotowywał też wielu uczniów, i ojcu Michałowi, który dzisiaj debiutuje w naszej komisji, ale który zna jak gdyby te trudy czytania z drugiej strony, bo też kiedyś był uczestnikiem turnieju z ogromnymi sukcesami. Jeszcze chciałam powitać matuszkę Mirosławę Pietkiewicz, doradcę metodycznego religii prawosławnej, która wspomaga organizację tego turnieju. Bardzo serdecznie witam ojców, którzy przywieźli swoich uczniów na dzisiejsze spotkanie. I witam też dużą, no może największą grupę przedstawicieli tutaj rodzimych, właśnie tej szkoły, którzy zechcieli wziąć udział. I też ze swojej strony życzę wszystkim powodzenia. I tak jak słyszałam na wejściu, trzeba pozytywnie myśleć. Nie myśleć, że się nie uda, tylko myśleć, że się uda.
3: Upokój, Gospodzie, duszy usopszych rab Twoich, rodzicielni, zrodników, bogacieli i wszystkich prawosławnych chrześcijan. Prości im się sobieszenie wolne i niewolne i daruj im Carstwo Niebieskie. Рождество Твое, Богородице Дева, радость возвести всей вселенной, из Тебе бы высия солнце правды, Христос Бог наш, и разрушив клятву, дадя благословение и упразднив смерть, дарованным живот вечный.
4: Dlaczego warto uczyć się języka cerkiewno-słowiańskiego?
5: Język cerkiewno-słowiański, którego dzisiaj konkurs został, turniej przeprowadzony, to, jak zostało tutaj już wspomniane, święty język. Język, który za wiele nie posługuje się osób dzisiaj na co dzień. Jest to język modlitwy, jest to język, który 1200 lat temu, możemy rzec, prawie 1200 lat temu pojawił się tutaj w naszych rejonach Słowiańszczyzny, Księstwa Wielkomorawskiego. To dzięki świętym braciom Cyrylowi Metodemu pojawił się ten język, którego dzisiaj, jakby po kilku reformach, możemy modlić się tym językiem w cerkwi naszej.
4: Czy trudno jest nauczyć się tego języka?
5: Pewnie bardziej pytanie do uczestników, ale uważam, że sama świętość i siła tego języka powoduje, że jest to chyba jeden z najpiękniejszych języków świata. Jest to język bardzo melodyjny i jest to język bardzo piękny do recytacji, piękny do śpiewania. W związku z tym uważam, że jeśli ktoś będzie swoim sercem czy duszą czuł ten język, na pewno będzie mu o wiele łatwiej.
4: Kim byli twórcy języka cyrkiewno-słowiańskiego?
5: Byli to święci bracia Cyryl Metody, Cyryl Konstanty, Metody Michał, którzy też w swoim czasie właśnie na zaproszenie księcia Rościsława pojawili się w państwie wielkomorawskim, żeby tam po nieudanej reformie niemieckiej zadziałać w ten sposób, żeby ten język cyrkiewno-słowiański przynieść tym przede wszystkim po to, żeby ludzie zamieszkujący tamte tereny mogli go zrozumieć. Język, który przyniesiono wcześniej, nie był kompletnie znany. Dlatego misja niemiecka zakończyła się niepowodzeniem, a misja słowiańska właśnie powodzeniem, tylko i wyłącznie z powodu tego, że rozmawiano w tym języku, który ludzie po prostu rozumieli.
4: Na co jury zwraca szczególnie uwagę?
5: Tak ze swego punktu widzenia, powiem ze swojego myślenia, przede wszystkim podzieliliśmy to jakby na trzy kategorie. Przede wszystkim po pierwsze na znajomość słów. To jest rzecz może równorzędna, można rzec, bo najważniejsze, żeby wiedzieć, rozumieć, o czym się czyta, co się czyta, do kogo się modlitwy kieruje. Kolejną bardzo istotną, ważną rzeczą jest melodyjność. Recytacja. Chcemy, żeby to nie było czytanie lektury szkolnej, ale żeby to było przede wszystkim modlitwa, którą później i w domu uczestnicy będą mówić, a szczególnie będą też czytać to w cerkwi. No i oczywiście poprawność gramatyczna, bardziej chodzi o akcenty, żeby też zwracaliśmy uwagę na to, że te akcenty są też po coś dane, żeby nie poprzestawiać, nie poprzemieniać, nie stało się to kompletnie przeinaczone.
4: Dziękuję.
5: Dziękuję bardzo. Ojciec Maria Normańczuk, parafia świętego Jerzego w Białymstoku.
3: Moli Boga o mnie, Świętej Uchodnicze Bożej, jako as usierno, Tybie przebiegają, skoro mu pomożczynku i molitwieńku o duszy mojej. Błogosławienie się.

0: Można powiedzieć, że to zawsze i stanowi o tym, jacy jesteśmy i kim jesteśmy.
1: Czy trudno jest nauczyć się tego języka?
0: No, zależy, jaki jest cel nauki języka. Jeśli rzeczywiście celem jest to, po co jest ten język, czyli jest on językiem naszej modlitwy, a my się modlimy, no to na pewno nie jest trudno.
1: Kim byli twórcy języka cyrkiewnego?
0: No, przede wszystkim my możemy mówić o Cyrylu i Metodym, jako tych protoplastach języka cyrkiewnosłowiańskiego, ale i również im współczesnym, ich uczniom i później całym generacjom i pokoleniom, którzy doskonalili ten język i zapisywali w nim najważniejsze rzeczy, nie modlitwy, ale i Pismo Święte tłumaczyli i wszystko inne. Także ten język zrodził się nie tylko z powodu jednego Cyryla i drugiego Metodego, ale też z całego naszego narodu, naszych przodków.
1: Na co żyli zwracała ogólnie uwagę?
0: Znaczy, braliśmy pod uwagę wszystkie aspekty. Ważne jest i płynność czytania, i jakość tego czytania, ale też i tłumaczenie, i umiejętności posługiwania się tekstem. Jednak no, wyraźnie to było podkreślone i w podsumowaniu naszego konkursu, że osoby, które na co dzień praktykują język cyrkiewnosłowiański, czytając podczas nabożeństw na głos w cerkwiach, wyróżniają się w sposób jednoznaczny. Znaczy, że to powinien być nie tylko język uczony na turniej i do konkursu, ale język, który towarzyszy nam na co dzień w naszej modlitwie.
2: Bratie, chylicie w Chrysta Jezusa, krystychom się w śmierć Jego, krystychom się z pogrebochom się u Jemu chrzcieniem w śmierć, da jako żywosta Chrystus od mertwych sławою Otczeju.
3: Sława Otcu i Synu i Świętemu Duchu, i nyni i prysno, i w wieki wieków. Amin. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владыко, прости беззаконие наша, Святый, посвяти истины немощи наша, имени Твоего ради.
1: Dlaczego warto uczyć się języka cyrkiewnosłowiańskiego?
4: Język cyrkiewnosłowiański jest to nasza spuścizna po świętych równoapostolnych braciom, równych apostołom Cyrylu i Metodym. Jest to język piękny, język, który bardzo pięknie opisuje różne wydarzenia świąteczne i nie tylko. Jest to język, którym, tak jak dzisiaj powiedział pan dyrektor, też podkreślił na koniec turnieju, jest to język, w którym nie ma przekleństw. Jest to przez to język piękny. No i mogę porównać ten język cyrkiewnosłowiański do języka kwiecistego, ponieważ on, słysząc go, to powiedzmy nasze myśli, powiedzmy, idą w stronę kwietnej łąki, która cieszy oko, a w tym wypadku nasze uszy.
1: Czy trudno jest nauczyć się tego języka?
4: Wydaje mi się, że dla wiernych, którzy uczęszczają do cerkwi, słyszą go na nabożeństwach, przysłuchują się nabożeństwom, jest to język bliski sercu, jest to język, który wpada w ucho. I według mnie, sam kiedyś brałem udział w konkursie, w turnieju, zachęca do nauki tego języka, do czytania i do zgłębiania słownictwa i poznawania też tłumaczenia tych tekstów.
1: Kim byli twórcy języka cyrkiewnosłowiańskiego?
4: Święci bracia Cyryl i Metodym byli nauczycielami Słowian, którzy byli wysłani na ziemię słowiańskie, żeby nauczać o Bogu, o Jezusie Chrystusie. Na ziemiach słowiańskich stworzyli oni język dla ludzi mieszkających na ziemiach słowiańskich, żeby przez ten język mogli poznawać Boga w język, który będzie im bliski i zrozumiały.
1: Na co jury zwraca szczególnie uwagę?
4: Jury zwraca szczególną uwagę podczas turnieju na to, jak uczestnicy czytają, czy się stresują w sposób, widać po uczestnikach, czy czytają w cerkwi, czy są obyci z tym językiem, czy jest to język, który jest, powiedzmy, tylko przygotowany do konkursu, tak? Na pewno ważne są w tym języku akcenty, skróty, i to wszystko daje nam obraz, czy osoba praktykuje i zna ten język z własnego doświadczenia,

0: I oczywiście na pewno ważne jest obyć się z tym językiem i nie stresowanie się.
1: Jakie błędy najczęściej popełniają uczestnicy?
0: Częstymi błędami są błędy akcentowe i zjadane końcówki w słowach oraz czasami błędne rozszyfrowanie słów, skrótów. To są najczęstsze błędy.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Ojciec Michał Sacharczuk.
2: Ангеле Божий, хранителю мой святый, на соблюдение мне от Бога с небеси данный, прилежно молю тебя, ты меня днесь просвети, и от всякого зла сохрани, по благому деянию настави, и на путь спасения направи. Аминь.
1: Dlaczego warto uczyć się języka cerkiewno-słowiańskiego?
3: Przede wszystkim dlatego, że jest to język liturgiczny. I żeby zrozumieć pełnię liturgię, dobrze znać ten język, w którym się modlimy. Wiedzieć, jak się go czyta, jak się wymawia i co oznaczają słowa. Po wielu latach chodzenia też do cerkwi czy nauki tego języka, liturgia staje się bardziej zrozumiała. Wiemy, o co się modlimy, jakie są momenty w liturgii. To jest bardzo ważne.
1: Czy trudno jest nauczyć się tego języka?
3: No tak jak każdego innego, ten język ma tą specyfikę, że nie jest językiem ogólnie używanym w jakimś narodzie, tylko jest to podobnie jak łacina w tej chwili, czy starogrecki język, który no jest wyparty w zasadzie przez współczesne języki i dlatego no nie używamy go w mowie potocznej.
1: Co najbardziej cieszy organizatorów?
3: Organizatorów zawsze cieszy to, że jest sporo uczestników, że jest zainteresowanie. Tak? Jak przyjdzie jedna osoba nawet w gości, to tam smutno. Jak przyjdzie 10, to już zupełnie inaczej wygląda nasze przyjęcie. Tak samo tutaj. Jak przyjmujemy, widzimy, że jest duże zainteresowanie. Przychodzą uczniowie z innych szkół i to nas bardzo cieszy, że możemy też pokazać swoją szkołę przy okazji, powiedzieć kilka słów, zobaczyć uczniów z innych szkół, że też starają się, też są zdolnymi dziećmi.
1: Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo. Grzegorz Nazaruk, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyrila i Metodego w Białymstoku.
4: W Jordanii kreszczajszu się Ciebie, Gospodzi, Trojcze swoje wisie pokłonienie, rodzicele w Bogu swidzietelsowawsze Ciebie, podlubionego Cię Syna imienuja i Duch widzi głubinie, zwiastwowawszy słowie się utwierdzenie, jawlej się Chryste Boże i mir proswieszczaj sława Ciebie. Явился еси днес вселенней, и свет Твой, Господи, знаменося на нас, в разуме поющих Тя, пришел еси, явился еси, свет не.
5: Czytaliście dobrze? Kilka osób, myślę, że musi popracować też nie tylko nad swoim, nad językiem cerkiewno-słowiańskim, czytaniem, płynnością i melodyką, ale też nad swoimi nerwami, bo kilka osób po prostu miało problem z dobrym przeczytaniem. Wiem, że czytają na co dzień lepiej niż czytali przed komisją.
6: Dziękuję serdecznie panu dyrektorowi komisji. Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów. No i wam szczególnie bardzo dziękuję, bo dzięki wam my tutaj jesteśmy. Dziękuję serdecznie.
7: Wysłuchaliśmy krótkiej relacji z 29. turnieju czytania tekstów cerkiewno-słowiańskich. Cieszymy się, że w naszej szkole odbywają się takie wydarzenia, bo pokazują one, że język cerkiewno-słowiański nie jest tylko tematem z podręcznika, ale jest żywy, ważny i naprawdę obecny w życiu naszej społeczności. Wysłuchaliśmy krótkiej relacji z 29. turnieju czytania tekstów cerkiewno-słowiańskich. Cieszymy się, że w naszej szkole odbywają się takie wydarzenia, bo pokazują one, że język cerkiewno-słowiański nie jest tylko tematem z podręcznika, ale jest żywy, ważny i naprawdę obecny w życiu naszej społeczności.
8: Myślę, że taki turniej dobrze pokazuje, że język cerkiewno-słowiański można nie tylko słyszeć w cerkwi, ale też poznawać bardziej aktywnie.
9: Tak, i chyba właśnie wtedy najlepiej widać, że to nie jest coś martwego ani niepotrzebnego, skoro dzieci i młodzież uczą się czytać te teksty, występują w turnieju i starają się je zrozumieć. To znaczy, że ten język naprawdę nadal jest ważny.
10: Warto też zauważyć, że uczenie się języka cerkiewno-słowiańskiego uczy cierpliwości. Nie wszystko przychodzi od razu. Czasem trzeba kilka razy przeczytać tekst, posłuchać, zapytać i poćwiczyć.
11: Ale właśnie dzięki temu człowiek zaczyna bardziej doceniać to, czego się uczy. Kiedy potem słyszy znane słowa podczas nabożeństwa, to przeżywa je zupełnie inaczej.
12: To trochę tak, jakby nagle otwierały się kolejne drzwi. Najpierw słyszymy tylko dźwięk, potem pojedyncze słowa, potem całe zdania, a w końcu coraz lepiej rozumiemy sens modlitwy.
13: I wtedy nabożeństwo staje się nam jeszcze bliższe. Już nie tylko stoimy i słuchamy, ale naprawdę uczestniczymy sercem i rozumem.
14: To jest bardzo ważne, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, bo czasem młody człowiek może pomyśleć, że cerkiew to coś trudnego albo odległego. A tak naprawdę, im więcej rozumie, tym bardziej odkrywa, jak wiele piękna i głębi jest w modlitwie cerkwi.
15: Język cerkiewno-słowiański pomaga nam też poczuć więź z przeszłością. Dzięki niemu wiemy, że nasza wiara nie zaczęła się wczoraj, ani nawet 100 lat temu. To wielka tradycja, która trwa przez wieki.
9: I to jest niesamowite, że tymi samymi słowami modlili się ludzie przed nami, że podobne teksty słyszano w cerkwiach dawno temu, że ten język niesie w sobie pamięć pokoleń.
10: A jednocześnie nie chodzi tylko o przeszłość, to jest także teraźniejszość, bo my sami dziś z tego korzystamy. Uczymy się, czytamy, słuchamy, śpiewamy.
11: Można więc powiedzieć, że język cerkiewno-słowiański jest jak most. Łączy to, co było kiedyś, z tym, co jest teraz. Łączy nas z tradycją, ale również pomaga nam modlić się dziś.
12: Czasem młodzi ludzie lubią pytać, ale czy to naprawdę jest mi potrzebne?
13: I chyba odpowiedź brzmi, tak, jeśli chcesz lepiej poznawać swoją wiarę, lepiej rozumieć nabożeństwa i bardziej świadomie uczestniczyć w życiu cerkwi.
14: Bo wiara to nie tylko wiedza z książki, to także modlitwa, przeżywanie świąt, obecność w cerkwi i rozumienie tego, co dzieje się podczas nabożeństwa.
15: A język cerkiewno-słowiański jest częścią tego wszystkiego. Nie trzeba znać go idealnie, żeby się modlić, ale warto go poznać, żeby modlitwa była jeszcze bliższa.
9: Dobrze też pamiętać, że cerkiew modli się nie tylko słowami, ale całym swoim życiem. Ikony, śpiew, światło świec, kadzidło, postawa ciała, znak krzyża, to wszystko razem tworzy świat modlitwy.
10: I właśnie język cerkiewno-słowiański jest jedną z części tego świata. Pomaga wyciszyć się, uważnie słuchać i poczuć, że jesteśmy w miejscu świętym.
11: Myślę, że dla wielu osób ten język kojarzy się też po prostu z czymś bardzo bliskim. Z cerkwią, ze świętami, z dzieciństwem, ze śpiewem i z modlitwą.
12: Tak, czasem nawet jeśli nie znamy jeszcze wszystkich znaczeń, to i tak pewne słowa zostają nam w sercu. Kojarzą się z czymś ważnym, dobrym i świętym.
13: I może właśnie dlatego warto dbać o to, żeby dzieci i młodzież nie bały się tego języka, żeby nie myślały, to za trudne, to nie dla mnie.
14: Bo to właśnie jest dla nas, dla dzieci, dla młodzieży, dla wszystkich wiernych. To język naszej modlitwy i naszej tradycji.
15: Nie trzeba od razu wszystkiego umieć. Wystarczy zacząć od czegoś małego. Posłuchać uważnie jednego fragmentu liturgii, nauczyć się krótkiej modlitwy, spróbować przeczytać kilka słów.
9: Można też zapytać rodziców, nauczycieli albo duchownego, co oznacza dany tekst. Czasem jedno pytanie otwiera drogę do dalszego poznawania.
10: I wtedy człowiek odkrywa, że język cerkiewno-słowiański nie jest tylko czymś dawnym, ale naprawdę żyje w cerkwi, żyje w modlitwie, w śpiewie, w nauce i w sercach wiernych.
11: A kiedy zaczynamy rozumieć choć trochę więcej, nabożeństwo staje się jeszcze piękniejsze, bo człowiek nie tylko słyszy, ale zaczyna też głębiej przeżywać to, co słyszy.
12: To ważne szczególnie dziś, kiedy wszystko wokół dzieje się szybko. Mamy dużo bodźców, dużo zajęć, dużo hałasu, a język cerkiewno-słowiański uczy nas trochę innego rytmu.
13: Uczy spokoju, skupienia i cierpliwości. Pokazuje, że nie wszystko trzeba od razu uprościć i skrócić. Niektóre rzeczy warto poznawać powoli.
14: I chyba właśnie dlatego ten język ma w sobie takie piękno. Nie jest zwyczajny. Jest związany z modlitwą, a modlitwa potrzebuje uważności.
15: Na koniec można powiedzieć, że język cerkiewno-słowiański jest trochę jak klucz. Otwiera nam drzwi do głębszego poznania nabożeństw, tekstów liturgicznych i całej prawosławnej tradycji.
9: Im lepiej go poznajemy, tym więcej rozumiemy. A im więcej rozumiemy, tym bardziej czujemy, że cerkiew jest naprawdę naszym duchowym domem.
10: Dlatego warto słuchać, uczyć się, czytać i nie zniechęcać się trudnościami, bo za tym wysiłkiem kryje się coś naprawdę pięknego, bliższa relacja z modlitwą i z życiem cerkwi.
11: Może też po tej audycji każdy z nas spróbuje podczas najbliższego nabożeństwa zwrócić uwagę na jedno wyzwanie albo jedno słowo, które już zna albo które chciałby poznać.
12: Może ktoś przypomni sobie słowa troparionu, może ktoś nauczy się nowego zwrotu, a może ktoś po prostu zacznie słuchać trochę uważniej.
13: I to już będzie bardzo dużo, bo od takich małych kroków zaczyna się większe zrozumienie i większa miłość do tego wyjątkowego języka.
14: A język cyrkiewno-słowiański okaże się nie tylko językiem starych tekstów, ale językiem modlitwy, który naprawdę może stać się bliski także dzieciom i młodzieży.
15: Audycję przygotowali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.
13: Laura Olekrza,
14: Małgorzata Kucharczyk,
15: Nina Korcz,
9: Adriana Mangal,
10: Filip Michał Teleszewski,
11: Zofia Korcz
12: i Dominika Janusz.
10: Do usłyszenia w kolejnej audycji.
13: Chrystus woskresie, Chrystus zmartwychwstał.
12: Woistinu woskresie, zaprawdę zmartwychwstał.
16: Audycja Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego.

Za nami program zrealizowany przez dzieci i młodzież z niepublicznej Szkoły Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Opiekunem audycji jest matuszka Katarzyna Kiczko ze Szkoły Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku, katechetka tamtejszej szkoły. A my na kolejną audycję z tego cyklu zapraszamy już za tydzień w piątek, również po godzinie 19:00.

Drodzy bracia i siostry, w każdy piątek po godzinie 19 na naszej antenie możecie usłyszeć audycje zrealizowane przez dzieci i młodzież z niepublicznej Szkoły Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. A my przypomnijmy może o tym, że święci Cyryl i Metody byli braćmi pochodzącymi z Tesaloniki. Żyli w IX wieku i prowadzili misję chrystianizacyjną wśród ludów słowiańskich. Stworzyli pierwszy alfabet słowiański zwany Głagolicą i przetłumaczyli na język słowiański Pismo Święte oraz teksty liturgiczne. Świętych Cyryla i Metodego będziemy wspominać już wkrótce, bo 24 maja, a teraz na naszej antenie zapraszamy na hymn do tych świętych braci w wykonaniu chóru Axion.

Wiadomości w Radiu Ortodoksja. Mamy dziś piątek, 8 maja 2026 roku. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna w sposób szczególny wspomina świętego apostoła i ewangelistę Marka. Oprócz tego dzisiaj wspominamy również świętego Macedoniusza, świętego Marka oraz świętego Sylwestra Obnorskiego. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o uroczystościach ku czci świętego Jerzego Zwycięzcy na Nowym Mieście w Białymstoku, o molebniu w intencji Straży Pożarnej i poświęceniu krzyża w Karakulach. W minioną środę 6 maja w święto połowy Pięćdziesiątnicy oraz dzień modlitewnej pamięci świętego wielkiego męczennika Jerzego Zwycięzcy, arcybiskup białostocki gdański Jakub przewodniczył boskiej liturgii w cerkwi świętego Jerzego na białostockim osiedlu Nowe Miasto. W nabożeństwie uczestniczyli duchowni, parafianie oraz licznie zgromadzeni wierni. Podczas małego wejścia arcybiskup Jakub nagrodził diakona Romana Sacharczuka prawem noszenia podwójnego orarionu, natomiast homilię po odczytaniu Ewangelii wygłosił ojciec Dawid Bartoszuk, wikariusz parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. Po zakończeniu uroczystej liturgii sprawowane było nabożeństwo dziękczynne, molebień, podczas którego modlono się za proboszcza parafii ojca Mitrata Grzegorza Misiuka, radę parafialną, chórzystów, dobroczyńców oraz wszystkich wiernych uczestniczących w święcie parafialnym. W swoim słowie do zgromadzonych arcybiskup Jakub podkreślił, że cerkiew świętego Jerzego na stałe wpisała się zarówno w krajobraz miasta, jak i życie duchowe prawosławnych mieszkańców Białegostoku. Hierarcha przypomniał również początki budowy świątyni oraz zwrócił uwagę na trwające obecnie prace związane z budową domu parafialnego, który, jak zaznaczył, jest ważnym miejscem spotkań i integracji wspólnoty. Arcybiskup Jakub mówił także o znaczeniu świętego Jerzego dla współczesnych chrześcijan, wskazując jego postawę jako przykład odwagi, wiary i wierności Chrystusowi. Podkreślił, że choć dziś chrześcijanie nie doświadczają takich prześladowań jak w pierwszych wiekach, to nadal są wezwani do odważnego wyznawania swojej wiary i życia zgodnie z Ewangelią. Wczoraj w soborze świętego Mikołaja w Białymstoku sprawowany był molebień, nabożeństwo dziękczynne z okazji wojewódzkich i miejskich obchodów Dnia Strażaka. Nabożeństwu przewodniczył jego ekscelencja biskup supraski Andrzej, a zgromadzonych w świątyni gości powitał kapelan Straży Pożarnej ojciec Piotr Borowik. W modlitwie uczestniczyli również prawosławni kapelani Straży Pożarnej z całego regionu, przedstawiciele Wojska Polskiego oraz Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W swoim słowie biskup Andrzej wyraził wdzięczność strażakom za ich ofiarną służbę i troskę o bezpieczeństwo mieszkańców. Hierarcha podkreślił, że służba strażaka jest szczególnym świadectwem chrześcijańskiej miłości bliźniego, ponieważ strażacy często narażają własne życie, by ratować innych. Zaznaczył również, że strażacy idą tam, skąd inni uciekają, a ich codzienna służba jest przykładem odwagi, poświęcenia i odpowiedzialności za drugiego człowieka. W nabożeństwie uczestniczyli m.in. podlaski komendant Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Janusz Kondrat wraz z kadrą kierowniczą, przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, kapelani różnych służb mundurowych, poczty sztandarowe, strażacy zawodowi i ochotnicy, a także weterani pożarnictwa oraz rodziny funkcjonariuszy. Uroczystość była okazją do wspólnej modlitwy oraz podziękowania wszystkim, którzy każdego dnia pełnią odpowiedzialną służbę na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa. Serdecznie zapraszamy na uroczyste poświęcenie krzyży, które odbędzie się w najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 17 w cerkwi w miejscowości Karakule. Krzyże zostaną umieszczone na kopułach powstającej świątyni jako znak wiary i Bożej opieki nad całą okolicą. Uroczystością będzie przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki i gdański Jakub, a także Jego Ekscelencja biskup supraski Andrzej,
wszystkich wiernych i mieszkańców serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy i uczestnictwa w tym ważnym wydarzeniu. Za nami serwis informacyjny Radia Ortodoksja, a już za chwilę Katarzyna Waśkowska i nasz kolejny gość, Maksym Fionik z Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, rozmawiać będą o zbliżającej się majowej paschalnej pielgrzymce Młodzieży Prawosławnej na Świętej Górze Grabarce.

0: W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś Maksyma Fionika, członka Zarządu Centralnego Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Chrystos Woskresie.
1: Wojśnu Woskresie.
0: Maksym przyszedł dziś, aby opowiedzieć nam o 47. ogólnopolskiej paschalnej pielgrzymce młodzieży prawosławnej na Świętą Górę Grabarkę, tak zwaną majową. Na początek powiedz, czym jest paschalna pielgrzymka młodzieży na Świętą Górę Grabarkę, zwaną majową.
1: To faktycznie największe coroczne święto młodzieży, które organizuje nasza organizacja, której teraz jestem członkiem, czyli Bractwo. Spotykamy się w takim pięknym paschalnym okresie na Świętej Górze i koło Świętej Góry Grabarki, żeby cieszyć się tym paschalnym okresem, bo faktycznie on jest najpiękniejszy w roku i nawet pogoda nam nie przeszkadza, a czasem nawet pomaga. Przyroda rodzi się do życia, więc i my zjeżdżamy w to miejsce, aby razem poświętować i razem pomodlić się i zintegrować, bo wszystkie te rzeczy są faktycznie ważne podczas tego wydarzenia.
0: Tak jak powiedziałeś, jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla młodzieży prawosławnej w Polsce. Jakie ma ono znaczenie duchowe?
1: Tak, tu jakby ta duchowa sfera paschalnej pielgrzymki zawsze jest na pierwszym miejscu, bo Święta Góra jako miejsce wymodlone przez nas, ludzi z Podlasia, przez młodzież z Podlasia i nie tylko, z całej Polski i świata, wtedy przyjmuje pielgrzymów na liturgiach, na wieczerniach, na nocnych służbach. Wtedy też odprawiamy i panachidę za byłych członków Bractwa. Są też wieczernia z poświęceniem wody, więc ta modlitwa i ta modlitewna atmosfera zawsze jest wokół nas, ale jakby też poza tymi liturgicznymi aspektami jest też taka duchowa łączność między uczestnikami, bo to jest, myślę, to, co nas łączy wszystkich, którzy tam przyjeżdżamy, by faktycznie świętować największe święto w roku, Woskresienie, Zmartwychwstanie, w takim miejscu i z takimi ludźmi.
0: Przejdźmy teraz do miejsca pielgrzymki. Dlaczego właśnie Święta Góra Grabarka jest miejscem tego spotkania?
1: Święta Góra Grabarka faktycznie od zawsze była ważna dla ludzi z Podlasia. Na Święto Preobrażenia zbiera mnóstwo pielgrzymów, ale młodzież zbiera się również właśnie w maju i to faktycznie miejsce stało się taką duchową ostoją dla nas, dla prawosławnej młodzieży. I to faktycznie od wielu, wielu lat to miejsce nas gości. Mamy nadzieję, że my też z naszej strony i te pokolenia, które były przed nami, one też to oddają dla tego miejsca, dla tej góry, dla tego świętego miejsca odpowiednią cześć i to, co ona nam daje, bo faktycznie dzięki temu miejscu też zawiązało się wiele znajomości, później rodzin. I nasze prawosławie w Polsce tętni przez to życiem, bo faktycznie miejsce wymodlone, miejsce, w którym byli nasi przodkowie i jesteśmy również teraz i my, a szczególnie ważną rolę właśnie dla Bractwa ta Święta Góra przedstawia i jest domem Bractwa Młodzieży Prawosławnej od lat 80. faktycznie, od początku lat 80. I nadal możemy tu być i ona gościnnie nas przyjmuje.
0: Czyli nie jest to przypadkowe miejsce i ma ono swoją wyjątkową rolę i historię. A jeśli jesteśmy przy historii, Jak zaczęła się tradycja tej pielgrzymki? Od kiedy jest ona organizowana?
1: Nie wiem, czy ci, którzy organizowali pierwsze spotkanie w bodajże 1980 roku, spodziewali się, że to wydarzenie, to coroczne, co majowe spotkanie przetrwa 47 lat, no bo patrząc na to z ludzkiego punktu widzenia, nasze życie jest też ulotne, nasze życie jest kruche, ale 47 lat to jest faktycznie większość naszego świadomego życia, więc to jest bardzo piękna liczba. I tak jak już mówiłem, pierwsze spotkanie było bodajże w 1980 roku, spotkało się tam 80 właśnie członków i uczestników wydarzenia, którzy chcieli przyjechać, pomodlić się, razem być w tym miejscu właśnie w maju. To był ciekawy czas, bo to był czas przemian i czas, w którym niewiele było miejsc, w których ludzie młodzi mogli się spotykać. Mogli się spotykać na co dzień i poznawać siebie nawzajem. A to właśnie dawało im paskalna pielgrzymka, więc w tej radości wielkanocnej zaczęło przybywać coraz to więcej ludzi. Doszło do tego, że na Majową zaczęło przyjeżdżać parę tysięcy ludzi faktycznie w to miejsce. Wiązało się to oczywiście z różnymi też perypetiami związanym z tą liczbą uczestników, ale ostatnio mieliśmy gościa, ojca Heikkiego Huttunena z Finlandii, który wspominał tamte czasy i to, jak bardzo dużą, jak bardzo się zdziwił, jak przyjechał do naszej małej, bo małej polskiej cerkwi i w latach 80. zobaczył na Świętej Górze tylu ludzi. I to był wzór dla Finlandii, dla innych większych cerkwi, które przyjeżdżało tutaj z czasem.
0: Jest to przyjemne dla ucha usłyszeć, jak to się wszystko zaczęło i rozwinęło na przestrzeni lat. I bardzo się cieszymy, że możemy kontynuować tradycję i to wydarzenie cieszy się zainteresowaniem wśród młodzieży. A kto bierze udział w tej pielgrzymce? Czy to wydarzenie wyłącznie dla młodzieży?
1: Nie, nazwa generalnie wskazuje na to, że jest dla młodzieży, ale zapraszamy wszystkich. I tą starszą młodzież i młodszą, dla każdego znajdzie się miejsce. Oczywiście bardzo dużo pokoleń było wychowanych właśnie na Majowej, ale faktycznie dla każdego znajdzie się miejsce i myślę, że to jest taki czas, który łączy, bo co roku mamy też gości właśnie starszych, którzy przyjeżdżają i integrują się z nami młodymi, bo i nabożeństwa, i liturgia, i punkty programu są dla wszystkich, także serdecznie zapraszamy wszystkich, nawet tych starszych.
0: Warto też zapytać, czy w wydarzeniu uczestniczą również osoby z zagranicy?
1: Tak, Majowa jest zawsze takim punktem, tak jak ostatnio inne wydarzenia, które organizujemy, staramy się, żeby to były miejsca takiej wymiany kulturowej, ponad wszelkimi podziałami, które pozwolą się spotkać wszystkim młodym ludziom prawosławnym, którzy chcą przyjechać w to miejsce i spotkać się z nami faktycznie. W tym roku prawdopodobnie kontaktowała się z nami i Finlandia. Będziemy też gościć, prawdopodobnie gości w ogóle z Islandii. Będą też z południa Europy i też być może z Litwy, także cały przekrój faktycznie naszego prawosławnego świata będzie. Mieliśmy właśnie też to, o czym wspominałem, właśnie takie bardzo po Światowym Dniu Młodzieży Prawosławnej, którego organizowaliśmy w Lublinie, mieliśmy spotkanie z ludźmi z Islandii, tak jak wspominałem, to było bardzo takie dla nas elektryzujące i takie duchowo dobre spotkanie, bo porozmawialiśmy z nimi, pokazali przez kamerkę internetową nam swoją cerkiew, mają małą społeczność, ale też chcą przyjechać, więc jakby cały świat ciągnie do nas.
0: W takim razie cieszymy się, że to wydarzenie ma też taki szerszy, a nawet międzynarodowy wymiar i jest możliwością do integracji. A jak wygląda program pielgrzymki i co dzieje się podczas tych kilku dni?
1: Tak, program faktycznie jest najbardziej stałym takim punktem, który od początku istnienia majowej nie za wiele się zmienia. Jest sprawdzony, mamy też mało głosów, które mówią, że coś trzeba zmienić, chociaż jakby w tym roku też przesuwamy pewne punkty programu, dodajemy kolejne. Oczywiście spotykamy się w piątek, jest wieczernia, później coś dla, czyli coś dla ducha, potem coś dla ciała, czyli integracja przy ognisku, z muzyką, z tańcami. W sobota to dzień też oprócz modlitwy różnych spotkań duchowych, spotkań i warsztatów. To są też spotkania po prostu ludzi, którzy śpią w namiotach oczywiście. Jakby też z naszej perspektywy, tak jak patrzymy na to jako bractwo, faktycznie ta forma, w której ludzie śpią w namiotach, ludzie śpią w swoich przygotowanych karimatach. To jest faktycznie trochę wyzwanie dla tych uczestników, bo czasy, w których majowa zaczynała właśnie gdzie uczestnicy spali pod namiotami, to były lata 80. właśnie, 90. Wtedy to było na porządku dziennym, a teraz jadą trochę do orientalnego świata pod namioty. Jakby teraz już raczej młodzi inaczej na to wszystko patrzą, ale na szczęście mamy jeszcze osoby, które się chcą przyjechać i też przespać się pod namiotami, chociaż też właśnie mamy z tyłu głowy, że te namioty, to wszystko, ta otoczka, w której ludzie śpią na zewnątrz, też może być troszkę trudna faktycznie dla uczestników, ale nadal ludzie chcą, bo to jest taka odskocznia od tego, co mamy.
0: A czy program pielgrzymki zmienia się co roku, czy są elementy, które pozostają jednak niezmienne?
1: Tak, staramy się, żeby co roku byli inni zapraszani goście, inna tematyka, bo chcemy, oczywiście jakby ludzie z bractwa się zmieniają, co kilka lat przychodzi nowe, więc chcemy dla tych nowe pokolenie, więc chcemy, żeby ci z bractwa, którzy są teraz, którzy będą parę lat na majowej, mieli cały przekrój różnych spotkań, które może ich zainspirują, może coś nich zobaczą. I to są, oprócz spotkań duchowych, to są na przykład warsztaty tradycji białoruskich ceramicznych. Będzie prowadził je Iwan Daszkoł z Bielska. Będzie też pani, która będzie uczyła tkactwa. Będą też rozważania teologiczne w ramach warsztatów. I to wszystko, i oczywiście znany dzwonnik będzie prowadził też warsztaty z bicia dzwonów, co dla chłopaków, młodych przysłużników może być ciekawe, więc może kogoś zainteresuje. No oprócz tego mamy cykl różnych spotkań, więc to wszystko składa się na majową, chociaż pewne punkty programu przesuwamy, dodajemy, czy to pokazy filmowe, bo mamy też zaplanowane pokazy filmowe, czy to integracja się może w jakimś stopniu zmienia, ale pozostaje formuła ta sama na razie, ale staramy się dostosowywać do czasów, w których jesteśmy.
0: Czyli jest taka równowaga między tym, co stałe, a tym, co nowe. A jakbyś mógł przedstawić typowy dzień uczestnika pielgrzymki majowej, jak on wygląda?
1: Tak, jako że ja przyjeżdżam na majową od lat 16-17, więc miałem Jako, że jestem z Bielska, to wyjeżdżałem rano, wyjeżdżałem po szkole w sumie, bo to szkoła wtedy jeszcze była. Składaliśmy się na paliwo faktycznie z kolegami, braliśmy samochód, jechaliśmy i akurat przyjeżdżaliśmy na wieczernie. Na wieczerni było też święcenie wody, i faktycznie wtedy rozkładaliśmy jakoś namioty, szykowaliśmy się do tego spania. Fajne, bo było wtedy wszyscy przyjeżdżali, nasi znajomi z Siemiaty, z Hajnówki, z Białegostoku, poznawaliśmy się. No i szliśmy na integrację. Integracja to śpiewy, tańce i to wszystko, co się dzieje wokół, czy pieśni białoruskich. Tańczyliśmy, śpiewaliśmy, a później uczestnicy idą do namiotów. W sobota to, tak jak wspominałem, jest dzień warsztatów, każdy wybiera swoje warsztaty i dzień 100 pytań do, więc jakby to też jest bardzo ciekawy punkt programu, bo każdy uczestnik ma szansę zadać pytanie, więc czasami też zapisywałem jakieś pytanie, które chcę zadać do jakiegoś konkretnego ojca. I faktycznie jeszcze, tak jak mówiłem, ważne były dla uczestników i są dla mnie liturgia w cerkwi, więc rano szliśmy na liturgię, w nocy szliśmy na liturgię. Także ten uczestnik, który się pojawiał, na przykład ja, młody Maksim, miał wiele punktów. I trochę jak przyjeżdżałem, właśnie ten młody Maksim był taki bardzo zauroczony tym wszystkim, co się dzieje. I też przez to, że przyjeżdżałem wtedy, poznałem bardzo dużo nowych znajomych, z którymi do dzisiaj się trzymam. A najważniejsze jest tym, że to są znajomi, którzy podzielają moje poglądy na świat i to, co robię zresztą.
0: Wiele razy wspomnieliśmy o integracji. Co daje młodym ludziom udział w tej pielgrzymce?
1: Tak jak wspominałem, to jest czas radości, bo oprócz tego, że się przyroda budzi do życia, jest święto Zmartwychwstania, które jest takim bardzo radosnym świętem. Co prawda w tym roku było bardzo wcześnie, ale nadal jesteśmy w tym paschalnym okresie i wszyscy się radujemy. W tym radosnym okresie właśnie znajdujemy znajomości. Czy to na punkcie, w którym tańczymy, czy pod namiotem. I to jest, czy nawet chowamy się od deszczu pod altaną, bo jakoś się złożyło kilka lat, że był faktycznie deszcz i najlepsze znajomości się zawiązywały pod altanką, gdzie się schranialiśmy od deszczu. Faktycznie. Ale ze swojego doświadczenia wiem, że ten zawsze rozmowy i na integracji były różne, ale były też takie rozmowy głębokie. I faktycznie przez te rozmowy takie głębsze ktoś komuś powiedział coś, co potem oddziaływało na to, gdzie ten człowiek będzie pracował na przykład. Więc ta integracja jest bardzo ważna, bo integracja to jest takie słowo bardzo proste i często takie, o, oni się integrują tam, ale to jest bardzo ważne i w życiu takiej nawet małej cerkwi jak nasza poznawanie siebie nawzajem to jest najbardziej wspólnotowa taka rzecz, którą możemy zrobić. To jest naprawdę, to miejsce nam to daje między innymi. Także to jest bardzo ważne miejsce właśnie ku poznawaniu nowych ludzi.
0: A co najczęściej uczestnicy zapamiętują z takiej pielgrzymki?
1: Jeżeli chodzi o mnie, to faktycznie jakoś jak widzę siebie 10 lat temu i jak miałbym przekazać atmosferę, to jednak Majowa jest dla mnie takim obrazem z jednej strony pleneru, właśnie namiotów i tego wszystkiego, co się dzieje wokół. Siedzimy przed namiotami, rozmawiamy na kocu. Z drugiej strony jest to czas modlitwy, i nocnych służb. I to było bardzo, bardzo, bardzo to lubiłem. I to było dla mnie taki okres, że mogłem porozmawiać z znajomymi, później idę do cerkwi. I to właśnie najbardziej zapamiętałem. I ta właśnie inność, bo ona, tak jak mówiłem gdzieś tam na początku naszej rozmowy, że mamy teraz trochę inne doświadczenie właśnie z tymi namiotami, z mieszkaniem, a w różnych warunkach, a to Majowa dawała, że to faktycznie można było trochę być w innym miejscu, w innym czasie. I samo to, że przeżywaliśmy to, co faktycznie nasi rodzice, bo moi rodzice też, znaczy jeździli na Majową w swoim czasie, to było takie fajne przeżywanie tego, co oni przeżywali, to faktycznie było w niezmienionej formie. Także, no oczywiście z biegiem czasu musimy się dostosowywać do, tak jak wspominałem, do tych warunków, które panują teraz, ale to, co najważniejsze dla uczestnika, pozostaje niezmienne i u mnie jest to samo.
0: To piękne, że te chwile zostają z uczestnikami na długo i nie kończą się razem z pielgrzymką. Tak duże wydarzenie wymaga na pewno sporego przygotowania. Jak wygląda organizacja pielgrzymki od zaplecza?
1: Tak, w tym roku, tak jak w poprzednim, liderem pielgrzymki jest Piotrek Burzyński z naszego zarządu. Piotrek jest bardzo fajnym człowiekiem, on rozdziela pracę, ale faktycznie musimy udać się najpierw po błogosławieństwo zarówno na Świętą Górę i też do metropolity, Władyki Metropolity, bo to są osoby, które musimy poprosić o błogosławieństwo i potem ruszamy z przygotowaniami. Jest burza mózgów faktycznie, co chcemy przedstawić dla młodzieży i co młodzież interesuje i co chciałaby młodzież usłyszeć, bo tu mówię o spotkaniach i o warsztatach, bo też patrzymy na ankiety z poprzednich lat, bo co roku młodzież przesyła nam ankiety, w których pisze, co się udało, co trochę mniej, co im się podobało, może co chcą jakiegoś rozmówcę, może chcą jakiś dodatkowy punkt programu, więc na to patrzymy, analizujemy sytuację, lustrujemy, kto tam może przyjść, kto nie. I później po tym wszystkim też kucharz jest ważny, bo kucharz to jest podstawa. Bez kucharza wszyscy będą głodni, więc szukamy. Jeżeli już to wszystko jest, jedziemy na grabarkę stacjonarnie i grabarka, zaczynamy przygotowanie we środę z kolegami ze wszystkich zarządów diecezjalnych, bo prosimy, żeby przyjechali wcześniej. No i już rozkładamy namioty, przygotowujemy, grabimy, ścinamy trawę i przygotowujemy ognisko. No i już czekamy w piątek na przybycie uczestników. No i oczywiście już po Majowej jest czas, żeby to wszystko posprzątać, bo naprawdę jedno to przygotować, a drugie to posprzątać, więc, ale też widziałem, jak to wyglądało w jakieś 30 lat temu, to już w ogóle był oddzielny komitet, ten komitet przygotowywał to wszystko, ale wiadomo, skala była większa, ale zarówno i komitet przygotował spis, też była profesjonalna firma ochroniarska, my tego nie mamy, ale nadal trochę siły, czasu to zajmuje faktycznie, żeby to wszystko przygotować.
0: To naprawdę dużo pracy. Jestem pewna, że Młodzież Prawosławna jest niezwykle wdzięczna za waszą pracę i za zaangażowanie. A ilu uczestników bierze udział w pielgrzymce i czy liczba ta zmienia się na przestrzeni lat?
1: Tak jak wspominałem, najpierw zaczęło się od 80, później był pik do paru tysięcy. Później ten trend był malejący, ale faktycznie od paru lat ta liczba jest stała i to jest około 250-350 osób. Od paru lat mniej więcej ta liczba oscyluje. I to jest faktycznie taka baza, którą mamy też na innych wydarzeniach, na światowym. Na światowym jest teraz więcej, bo na światowy przyjeżdżają trochę ludzie inni, ale faktycznie to jest ta baza takich ludzi związanych z bractwem albo niezwiązanych z bractwem, która u nas jest i to jest właśnie to około 250-350 osób, ale też zachęcamy serdecznie, jakby ktoś miał przyjechać, to jeszcze można, ale

0: z wolontariatu naszego majowego, które są wolne, które mogą wdrożyć taką osobę, gdzie postawić namiot, jakieś są, będą punkty programu, może się zaopiekować, może no wszyscy jesteśmy też, nie jest nas bardzo dużo, więc jakby mogą zapoznać się jakąś koleżanką, kolegą, więc jakby spokojnie można... można przyjeżdżać na górę, nawet jeżeli się nikogo nie zna, bo my kogoś znajdziemy, z kimś się zaprzyjaźnisz i później będziesz znajomy przez x lat, więc serdecznie zapraszam, przyjeżdżaj, jeżeli nawet nie byłeś.
1: Czyli nawet ktoś, kto jedzie pierwszy raz, nie musi się obawiać i z pewnością spędzi ten weekend na integracji i na modlitwie. Ostatnie pytanie na dziś. Jak można dołączyć do pielgrzymki i gdzie szukać informacji?
0: Tak, tutaj serdecznie zapraszamy na nasze socjale, bo no oprócz Facebooka, Instagrama, gdzie zamieszczamy wszystko, co się dzieje u nas, no i oczywiście strony internetowej, ale to już nie wszyscy wchodzą, ale na socjale, na Insta, tak? Zapraszamy na naszego YouTube'a. Bractwa, w którym co tydzień się staramy, co dwa tygodnie wstawiać nowe treści, nowe bractwowe pytania, bądź inne filmy. I właśnie na tych socjalach najlepiej odwiedzić wydarzenie na Facebooku, które jest, które trwa. Tam zamieszczamy informacje na temat spotkań, na temat warsztatów i tam można to wszystko znaleźć. No oczywiście dzięki temu, że słuchacie to teraz, to posłuchacie głosu mego a propos majowej w Radiu Ortodoksja, któremu serdecznie dziękuję za zaproszenie. Są też inne media, ale zapraszamy na Facebooka, na wydarzenie majowej, ale na Instagramie to samo znajdziecie, także śledźcie nasze socjale, bo będzie więcej informacji i klikajcie w formularz zapisów, bo zapisy nadal trwają.
1: Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: W studiu Radia Ortodoksja gościliśmy dziś Maksyma Fionika, członka zarządu centralnego Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Chrystus Woskresie.
0: Woje się na Woskresie.

0: Przyszedł czas na zakończenie naszego piątkowego spotkania na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Za wspólnie spędzony czas dziękuję ojciec Mateusz Kiczko i na naszą kolejną audycję zapraszamy już jutro od godziny 16. Jutro w naszym programie m.in. o godzinie 17 rozpoczniemy retransmisję nabożeństwa całonocnego czuwania wieczerni i jutrzni przed zbliżającą się niedzielą. Dziękujemy drodzy bracia i siostry, że byliście dzisiaj razem z nami. Zachęcajmy do słuchania Radia Ortodoksja, do odwiedzania naszej strony internetowej www.ortodoksja.pl. Tam znajdziecie Państwo wiele ciekawych materiałów, które emitujemy na naszej antenie. Teraz już się z Państwem żegnamy. Na naszej antenie modlitwy wieczorne. Chrystus Woskresie.
1: Pomyśl o tych ojciec naszych, Gospodzie Jezusie Chryste, Boże nasz, pomiłuj.